0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: i lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina, sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny szok.
1: SK Bełchatów.

0: watching.
1: Radio SK. Don't hesitate.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Bełchatów News.
2: Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce.
3: Udało się, umowy są podpisane. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Powiem, że jest to komórka nadzorująca wykonanie umowy na usunięcie odpadów z Rogowca. Wykonawca jest na terenie od jakiegoś czasu. Do tej pory zajmował się montażem monitoringu, jak również zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W dniu dzisiejszym zaczyna się już wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów. No dzisiaj ta pierwsza ciężarówka wyjedzie i mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji. Przyznam szczerze, że harmonogram jest mobilny, on się zmienia, aktualizuje. Jest kilka elementów, które mają na to wpływ. Między innymi, przypomnę, to są odpady niebezpieczne. One nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. A więc mamy tutaj też wpływ instalacji, które muszą być gotowe na ich przyjęcie, aby te odpady nie stacjonowały, nie leżały. Więc kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Harmonogram jest przygotowywany odpowiednio. My go dostajemy na tydzień przed wywozem, natomiast on ulega niestety pewnym zmianom. Substancje są to różne, są to substancje niebezpieczne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach, czyli substancje płynne. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
4: Mam takie wrażenie, że mieszkańcy mają już absolutnie dość tego składowiska i też tego, że przez tyle lat nic nie robiono w tym kierunku.
5: No nie, raczej nie, nic. No ktoś wzbogacił się na tym, przywiózł, zostawił, dziękuję. No jak większość w Polsce takich odpadów jest.
4: A wy macie duży problem.
5: My mamy największy, można powiedzieć, to składowisko tu w Polsce jest. No i nie wiem, jak to będzie. No cieszymy się, że może coś ruszy, o. Że dla nas będzie, ale wie pan co, ruszyć to, to podejrzewam, że dużo się wyleje w glebę.
4: Trzeba się z tym liczyć.
5: Tak, bo mauzery są popękane, no niestety, tyle lat, od mrozów, od deszczów. To dobrze, że nie ma takich ulew tu, bo była ulewa 5 lat temu. No to wylało do samej świetlicy.
4: Słyszeliśmy. Ludzie na podwórkach mieli te chemikalia.
5: No akurat tam, co mieszkają, to ja im współczuję tam. Nam tutaj jest kawałek od tego, ale też śmierdzi strasznie.
4: Czyli jesteśmy na wsi. Pani sobie wychodzi na podwórko, prawda? Żeby podelektować się takim miejscem, a tutaj nieprzyjemne zapachy.
5: No tak. Duszące, naprawdę duszące.
6: Na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką ścianą waliło, że no coś mi ja ile od tego mieszkam. A jak tam ludzie przy samym tym mieszkają?
5: A najbardziej wieczorem. Nie wiem dlaczego, czy to się wywala, czy ktoś wylewa, nie wiem. Wieczorem najbardziej śmierdzi. No i latem będziemy mieli znowu uciążenie przez to, no niestety. Człowiek starszy to jeszcze, ale najgorsze są dzieci. Mają astmy, no niestety.
4: Tu obok jest plac zabaw.
5: No tu jest plac zabaw, no tu dzieci się bawią i to wdychają. No jest, tak jest, no. Takie są realia w naszej Polsce. Ściągnąć z zagranicy, podejrzewam też, że z zagranicy większość tego świństwa jest.
6: To jest makabra z tą bombą, makabra.
4: Bo tych pojemników tysiące jest.
6: Ojeja.
5: No ale no, musimy dalej żyć, no niestety.
4: W oczekiwaniu, że powoli będą znikać te pojemniki.
5: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
2: Rozmawiał Rafał Różycki. Usunięcie całego składowiska potrwa latami. Może pochłonąć około 700 milionów złotych. System jeszcze nie zaczął działać, ale już został uszkodzony. Samochód dostawczy uderzył bokiem w automatyczny słupek znajdujący się w okolicy Piotrkowskiej 70 w Łodzi. To budzi wątpliwości, czy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo.
7: Jak doszło do tego zdarzenia? Mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
8: Dziś około godziny 10 miało miejsce zdarzenie drogowe. Otóż jeden z samochodów dostawczych zawadził słupek na ulicy Piotrkowskiej. To co jest najważniejsze, to my jeszcze jesteśmy przed odbiorem całego tego systemu, więc wykonawca na pewno będzie zobowiązany to przywrócić do stanu tak, jak powinno wyglądać. Natomiast niemniej jednak po przeanalizowaniu i po przyjrzeniu się tutaj sprawy zdecydowaliśmy, że zwrócimy się o odpowiednią kontrolę też na tym etapie, czy słupek jest prawidłowo zamontowany. No niewątpliwie sytuacja, która tutaj miała miejsce, ona samo zdarzenie wyglądało to tak, że przy opuszczonym systemie tych dwusłupów, które są słupkami ruchomymi, samochód bodajże bokiem trącił ten słupek. Słupek podobnoż zachował się tak, jak należy, czyli położył się, gdyby był uderzony frontalnie, uniemożliwiłby przejazd tego samochodu. Wiadomo, że jak system byłby opuszczony, nie byłoby potrzeby taranowania, aby ktoś tutaj chciał wjechać. Natomiast w sytuacji takiego zagrożenia, na którym my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, gdyby miał być pokonywany na wprost, próbując uderzyć ten przez samochód ten słupek, on powinien przyblokować nadjeżdżający pojazd. My widzimy, jak wygląda tutaj ta sytuacja z tym słupkiem. Chcemy wykorzystać to, zlecić analizę, czy system, czy słupek jest zamontowany prawidłowo, czy zgodnie ze specyfikacją producenta tego słupka. I tak naprawdę później będziemy Państwu mogli w stanie powiedzieć, czy to jakby zachowanie tego jakby przedmiotu było prawidłowe, czy należy to w jakiś sposób poprawić. Jesteśmy przed odbiorami, jesteśmy przed jakby rozliczeniem z wykonawcą, więc mamy czas na to, żeby zlecić, sprawdzić i mieć 100% pewność, że słupki spełnią swoją rolę, czyli przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo obywatelom ulicy Piotrkowskiej.
7: Czy ten słupek był poprawnie zamontowany?
8: On nie trzymał się na kablu, on się trzymał jeszcze na jakichś tam elementach mocujących pozostałych. On nie odleciał dalej, więc samochód, który uderzyłby w niego centralnie, bądź tam, nie wiem, przodem, no nie przejechałby dalej, by albo na nim zawisł, albo go w pewien sposób wyhamował. No nie jesteśmy inżynierami, dlatego zlecimy to odpowiednim jak gdyby komórkom, które sprawdzą sposób mocowania, czy jest zgodnie jak gdyby tutaj z postępowaniem, którym ogłosiliśmy i rolą, jakie ten słupek ma spełniać, czyli czy producent jak gdyby potwierdzi sposób mocowania, sposób zabezpieczenia i czy on tą rolę będzie realizował.
7: Kto zapłaci za naprawę tego słupka?
8: To jest strata wykonawcy, my jesteśmy przed odbiorem, więc tak naprawdę wykonawca będzie tutaj też dochodził swoich praw bezpośrednio ze sprawcą tego zdarzenia. My mamy zabezpieczony monitoring, mamy określonego, kto jest jak gdyby sprawcą tego zdarzenia, już odpowiednie służby będą miały to udostępnione i wykonawca będzie dochodził od sprawcy wypadku. Też chcemy wykorzystać tę całą sytuację, sprawdzić dokładnie, czy to zostało wykonane zgodnie z założeniami, zgodnie z specyfikacją producenta słupków, który ma pewnie jakieś parametry, które on powinien spełniać, odpowiedniej prędkości. Chcemy po prostu, żeby to przeanalizowali fachowcy, którzy powiedzą nam, że tak, to spełni rolę, zachował się prawidłowo, zanim odbierzemy. No, mamy do tego prawo, chcemy do tego skorzystać, chcemy mieć 100% pewność, że rola pod względem bezpieczeństwa tych słupków zostanie tutaj zachowana i o to nam w tym wszystkim chodziło.
2: Nie wiadomo jeszcze, kiedy system zostanie oddany do użytku, a tematem zajął się Daniel Tepiński.
1: SK Bełchatów.
2: Lepsze i bardziej bezpieczne oznakowanie sieci dróg rowerowych obejmująca region. Łódzkie przygotowuje się do wdrożenia ustawy rowerowej, która jest procedowana w Sejmie. Ustawa ma uporządkować transport rowerowy w całym kraju. Grzegorz Mnich.
9: Ustawa ma zapoczątkować politykę rowerową w skali kraju, ocenia radny z Komisji Transportu Marcin Chęcz. Co to konkretnie oznacza?
10: Dotychczas nie istniała w Polsce polityka rowerowa. Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość marszałków województwa, troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki, przez co one często były poszatkowane w różnym standardzie. No, klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem, Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. I taki był dotychczas standard. Ten standard nie zachęcał nikogo do jazdy rowerem zarówno turystycznie poza miastem, nikogo nie zachęcał do korzystania z roweru jako środka na przykład jako dojazd do najbliższej komunikacji publicznej, do kolei. Trwają obecnie prace w Sejmie nad ważną ustawą, która te wszystkie kwestie zmieni, bowiem ta ustawa ma narzucić na urzędy marszałkowskie, na gminy właśnie tworzenie spójnej siatki dróg rowerowych. Ta siatka ma być analogiczna do tego, jak funkcjonują drogi w naszym kraju, czyli powstaną drogi rowerowe o znaczeniu krajowym. One będą miały raczej charakter turystyczny. Drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać właśnie mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły. No i te mniejsze drogi, te bardziej lokalne, które no, będą już w obrębie samej gminy. I co ważne, ustawa ta zarówno stwarza taki podział i narzuca pewne obowiązki, jak i daje na przykład możliwości dużo łatwiej gminom sięgać wspólnie po pieniądze unijne na takie rzeczy, prowadzić wspólne inwestycje ponad swoimi granicami. Także jak najbardziej to będzie sprzyjało w najbliższych latach budowie takiej siatki.
9: Sejmik Wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi przyjęły już strategię rowerową, dodaje radny wojewódzki Maciej Limer.
11: W tej strategii zapisano 1850 km tras rowerowych przez województwo łódzkie, tych krajowych, o których mówił Marcin, i tych regionalnych, około 1300 km tras regionalnych i ponad 500 km tras krajowych. Ta ustawa wzięła też swoje źródło w Łodzi. Z dorobku Biura Planowania Województwa Łódzkiego czerpią autorzy tego projektu ustawy. Gorąco wierzymy, że on pozwoli przyspieszyć pracę nad tymi szlakami, ale już teraz w województwie łódzkim Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na prawie 200 km tras rowerowych. A pierwsze kilometry w Wieluniu kilka tygodni temu oddano do użytku te pierwsze kilometry tras w tym nowym standardzie na skrzyżowaniu trasy krajowej numer 7, jak pamiętam, i którejś z tras regionalnych. Więc to są działania, które już wchodzą w fazę realizacji i gorąco wierzę, że ten plan stworzenia chociażby Velo Warta, Velo Pilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie dla mieszkańców Łodzi, bo te trasy powinny się kończyć albo też zaczynać w stolicy regionu.
10: Wśród takich nowości właśnie wprowadzonych w tej ustawie jest wspólne oznakowanie, takie jak choćby już funkcjonuje w województwach śląskich, pomorskim, zachodniopomorskim, czyli będziemy mieć przejrzysty system, każdy, kto się będzie poruszał drogami rowerowymi, będą ludzie wiedzieli, gdzie te drogi dokładnie prowadzą. Druga sprawa, jeszcze w sumie ważniejsza, to jest tak zwany ZRID rowerowy, czyli możliwość wywłaszczania terenów, które są we władaniu państwa, ale są na przykład mają status lasów państwowych, różnych rezerw, będzie można dużo łatwiej na nich budować drogi rowerowe, dużo szybciej, bez latami ciągnących się różnych negocjacji. Tutaj też Urząd Marszałkowski od pewnego czasu wprowadził według mnie bardzo dobry standard w przypadku remontu dróg wojewódzkich. Tak naprawdę budowanie pasów pieszo-rowerowych stało się standardem, a tym samym znacząco jest podniesiona kwestia bezpieczeństwa. W dotychczasowej praktyce praktycznie przy tych drogach wojewódzkich no nie było nigdy chodników poboczy. Teraz przy tym nowym standardzie już są pierwsze takie realizacje. No, każdy tak naprawdę bezpiecznie może posłać swoje dziecko do szkoły rowerem.
9: Trasy rowerowe w Łódzkiem będą jednolicie oznakowane.
2: Będą też musiały mieć taki sam rodzaj nawierzchni. Żołnierze Sił Powietrznych, rywalem drużyny Marcina Gortata w Łodzi, kolejna odsłona koszykarskiego starcia gwiazd filmu, muzyki i sportu z zespołem NATO. Tym razem cywile zmierzą się z teamem Air Force. O atrakcjach związanych z charytatywnym meczem gwiazd Grzegorz Mnich.
12: W tym roku w meczu wystąpi EDOS po raz kolejny, jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpi również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN. Wystąpi mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich w Europie i prawdopodobnie na świecie, Hela Danielewicz.
9: Dla miłośników militariów szczególną atrakcją będzie lądowanie przy Atlas Arenie dwóch śmigłowców, Black Hawk i Apache. Wśród sprzętu wojskowego znajdzie się też zestrzelony dron Szachet.
12: Mimo że moje marzenia są duże i szerokie i piękne, to nie ma mowy o przelocie tutaj nad miastem. Śmigłowce wylądują tutaj w nocy, głównie bardziej o północy. Miejsce będzie zabezpieczone, pilnowane i dopiero następnego dnia będzie młodzież, czy że tak powiem kibice, ludzie będą mogli przyjść obejrzeć i tak samo te śmigłowce odlecą w nocy. Czyli to nie ma tak, że były sobie śmigłowce latały nad głowami i nie daj Boże jakieś kable ścinały. Dlatego czegoś takiego nie będzie i bardzo chciałem, żeby tu pojawił się nowy sprzęt, bo nie da się ukryć, że mamy się czym szczycić, co pokazywać i myślę, że to będzie również powód do tego, że przyjdzie wiele set, jak nie tysięcy ludzi pod arenę, żeby ten sprzęt obejrzeć. Bardzo mi zależy, żeby był Black Hawk i żeby był Apache, tym bardziej, że Apache z tego co wiem przychodzą na parę tygodni tuż przed meczem i powinniśmy się wyrobić i zdążyć. Znowu, to jest na obecną chwilę. Nie zdziwię się, jak za tydzień, za miesiąc dostaniemy informację, że taki nie ma zgody. Też musimy sobie z tym poradzić. Myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć tutaj potencjalnie Mi, starsze typy, modele, ale no umówmy się, no raz, że wszyscy już widzieli te śmigłowce, dwa, że może nie do końca chcemy się tymi też szczycić.
9: Mecz jak zawsze będzie charytatywny.
12: Przede wszystkim jest ogromna frajda z pracy i z tej współpracy z wojskiem. Przy organizacji tego meczu jest dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju spotkań z żołnierzami, weteranami, oficerami, generałami. To jest naprawdę coś fantastycznego. Wizyty w bazach i jest to szansa poznania fantastycznych ludzi, podziękowania ich za ich służbę i za serwis, tą pracę, którą wkładają. Dochód z tego meczu jest przeznaczony głównie na cele statutowe naszej fundacji, czyli stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych. No, tak jak powiedziałem, z ostatniego meczu mieliśmy 3 rodziny, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych. To niestety trochę szalenie, bo żołnierz, który był na misjach, wiele razy wrócił do kraju i pokonał go nowotwór i rodzinę tego żołnierza, żeśmy wysłali do Stanów. Różnego rodzaju wsparcia dla żołnierzy również, bo były też takie, we wcześniejszych latach były wsparcia na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy, bo to nasza fundacja jest, takie cele statutowe są naszej fundacji. No i w dużej mierze część tych pieniędzy jest też na samą organizację tego meczu, bo no, koszty tego meczu rosną ze względu na inflację i na wszystko, co się dzieje drastycznie do góry i to jest coś, co nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Tak jak w przypadku zeszłego roku,

0: Bełchatów News.
1: Historia Bełchatowa kojarzy się dziś głównie z kopalnią i elektrownią, ale my dziś cofniemy się dużo dalej, żeby prześledzić, jak z dawnej osady wyrastało współczesne miasto, krok po kroku, aż po dzisiejsze przemysłowe i kulturalne centrum.
2: Zdecydowanie tak. Najstarszą częścią dzisiejszego Bełchatowa są Grocholice, istniejące już w XIII wieku, podniesione do rangi miasta w XV wieku, a w granice Bełchatowa włączone dopiero w roku 1977.
1: A sama nazwa Bełchatów pojawia się później niż Grocholice?
2: Pierwsza wzmianka o Bełchatowie pochodzi z roku 1391 i dotyczy nadania tych ziem rycerzowi Bełchatowi herbu topór. Później dobra przejmują kolejne rody. Powstaje kościół, klasztor, a w pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku rychłowscy herbu Nałęcz uzyskują od króla Augusta III Sasa przywilej miejski, co otwiera drogę do rozwoju rzemiosła i handlu.
1: A XIX wiek to już czas Kaczkowskich i przemysłu?
2: Tak. Na początku XIX wieku Józef Kaczkowski zakłada pierwszą manufakturę włókienniczą, a Bełchatów trafia do grupy miast fabrycznych Królestwa. Rodzina inwestuje w infrastrukturę i zabiega o herb, ale po powstaniu styczniowym ich dobra zostają zlicytowane i przechodzą w ręce kolejnych właścicieli, aż w końcu trafiają do Henryka Helwiga Stuszyna.
1: To wtedy pojawia się słynny bełchatowski browar?
2: Tak, Helwig zakłada browar, którego piwo jest znane w całej guberni piotrkowskiej. Helwigowie mieszkają tu do roku 1943 i znacząco wpływają na rozwój gospodarczy oraz kulturalny miasta.
1: Jak wyglądał Bełchatów na początku XX wieku, zanim pojawił się węgiel brunatny?
2: To był czas dynamicznego rozwoju. Fabryki, nowe domy, bank, sąd, biblioteka i miejska elektrownia. Ten rozwój przerywa I wojna światowa, ciężkie walki pod Borową Górą i zmieniająca się okupacja, a Bełchatów zostaje odcięty od Łodzi linią demarkacyjną.
1: Mimo to miasto zachowało potencjał, który odżył w dwudziestoleciu międzywojennym?
2: Tak, w okresie międzywojennym rozwój znów przyspieszył, ale przerwał go wybuch II wojny światowej, który przyniósł Bełchatowowi kolejne dramatyczne zmiany.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Bełchatów.
1: Druga wojna światowa to dla Bełchatowa czas bardzo trudny, bo w pobliżu miasta przebiegała linia obronna Wojska Polskiego, a do dziś widać jeszcze ślady tamtych umocnień.
2: W rejonie Lubca, Księżego Młyna i Magdalenowa zachowały się resztki umocnień, a szczególnie ważną rolę miała odegrać Borowa Góra, której obrona miała powstrzymać natarcie wojsk niemieckich w kierunku Pietrzkowa Trybunalskiego i Warszawy. Jednak przewaga przeciwnika była zbyt duża i żołnierze 2. Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem pułkownika Ludwika Czyżewskiego musieli się wycofać.
1: 6 września do Bełchatowa wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie, a miasto zostało włączone bezpośrednio do Rzeszy, do tak zwanego Kraju Warty.
2: Bełchatów ogłoszono przez okupanta tak zwanym miastem żydowskim. Utworzono getto dla około 5500 osób, a 11 sierpnia 1942 roku getto zlikwidowano, a jego mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Chełmie nad Nerem oraz do getta w Łodzi.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Bełchatów.
1: Po wojnie miasto liczyło zaledwie kilka tysięcy mieszkańców.
2: Bełchatów został wyzwolony 19 stycznia 1945 roku, a po ponad 5 latach okupacji liczył około 3,5 tysiąca mieszkańców, podczas gdy przed wojną mieszkało tu około 12 tysięcy osób.
1: Mimo tego Bełchatów zaczął się podnosić, a w latach 50. nastąpił ważny awans administracyjny, który zmienił jego pozycję na mapie regionu.
2: Decyzją Rady Ministrów ze stycznia 1958 roku Bełchatów awansował do rangi miasta powiatowego, a zupełnie nowy etap w historii rozpoczął się w roku 1960, kiedy w piaskach koło Bełchatowa odkryto złoża węgla brunatnego, które w kolejnych dekadach całkowicie zmieniły charakter miasta i regionu.
1: To odkrycie stało się impulsem do budowy ogromnego zagłębia paliwowo-energetycznego, które dziś kojarzy się z Bełchatowem najbardziej.
2: W roku 1973 zapadła decyzja rządu o rozpoczęciu budowy zagłębia, a w roku 1980 wydobyto pierwszy węgiel w kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Natomiast w roku 1981 ruszył pierwszy blok energetyczny elektrowni Bełchatów, która pełną moc osiągnęła w roku 1988.
1: Kiedy patrzy się na tę historię, od średniowiecznych Grocholic, przez manufaktury Kaczkowskich, browar Helwigów, wojenne dramaty, aż po kopalnie i elektrownie, to widać, że Bełchatów kilka razy całkowicie zmieniał swoje oblicze.
2: Z niewielkiej osady rycerskiej stał się miastem szlacheckim, potem ośrodkiem włókienniczym, później doświadczył okupacji i zniszczeń, a w drugiej połowie XX wieku przekształcił się w jeden z najważniejszych punktów na energetycznej mapie kraju, co wciąż widać w lokalnych nazwach, zabytkach i pamięci mieszkańców.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Bełchatów.
1: Skoro prześledziliśmy już dzieje Bełchatowa od średniej

0: Wieczna po współczesność, to widać, że to ponad 600 lat historii, a nie tylko kopalnia i elektrownia. Materiał na niezły serial.
1: I to serial zaczynający się od Bełchata Herbu Topór. Od jego imienia, związanego ze staropolskim Bełch, czyli wir wodny, wzięła się nazwa Bełchatów. Pod koniec XIV wieku otrzymał te ziemię, a jego potomkowie trzymali je przez kilka pokoleń.
0: Czyli na początku była prywatna osada szlachecka, a nie od razu miasto.
1: Tak, pierwsza wzmianka o Bełchatowie to rok 1391. W okolicy rozwijały się też inne ośrodki, na przykład Grocholice, dziś dzielnica Bełchatowa, wtedy osobne miasteczko, starsze od samego Bełchatowa jako miasta.
0: A kiedy Bełchatów dostał prawa miejskie?
1: W pierwszej połowie XVIII wieku dobra przejęli Rychłowscy. W roku 1737 uzyskali prawo organizowania targów, a w roku 1743 król August III Sas nadał Bełchatowowi prawa miejskie.
0: Czyli wyrósł na handlu. A kiedy pojawił się przemysł włókienniczy?
1: W XIX wieku, za sprawą Kaczkowskich. W roku 1801 powstała pierwsza manufaktura włókiennicza, a w roku 1820 Leon Kaczkowski wykupił Bełchatów i miasto zaczęło się przekształcać w ośrodek włókiennictwa. Powstał kościół ewangelicki, szkoła, poczta, apteka, szosa, a herb z Adamem i Ewą funkcjonuje do dziś.
0: A jak wyglądało wtedy życie w Bełchatowie?
1: W roku 1821 mieszkały tu 352 osoby. Były fabryki sukienne, farbiarnie, olejarnia, garbarnia, liczne warsztaty. Około roku 1860 Żydzi stanowili około 76% mieszkańców, Polacy 22%, Niemcy 2%.
0: A co się stało, że Bełchatów utracił prawa miejskie?
1: Po powstaniu styczniowym, które Kaczkowscy wspierali, ich dobra zlicytowano. W roku 1870 Bełchatów zdegradowano do rangi osady i oddano pod zarząd gminy Bełchatówek. To był duży cios.
0: Kto potem przejął te tereny?
1: Pod koniec XIX wieku pojawili się Helwigowie z Tuszyna. W roku 1887 Henryk Helwig kupił dawne dobra Kaczkowskich. Założył browar znany w całej gubernii piotrkowskiej i jego rodzina do roku 1943 angażowała się w rozwój gospodarczy i kulturalny Bełchatowa.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Bełchatów.
0: Skoro jesteśmy przy przełomie wieków, to jak wyglądał Bełchatów na początku XX stulecia?
1: To był czas dynamicznego rozwoju. Powstały fabryki, bank, sąd, biblioteka publiczna i miejska elektrownia. W roku 1901 ruszyła pierwsza mechaniczna tkalnia Pereca Freitaga, a w roku 1906 koło polskiej macierzy szkolnej. Obok przemysłu rozwijała się edukacja i życie społeczne.
0: A jak Bełchatów przeszedł przez I wojnę światową i walki pod Borową Górą?
1: To było kluczowe miejsce. W latach 1914 i 1915 front kilka razy przechodził w pobliżu. Po walkach pod Borową Górą wchodzili kolejno Niemcy, Rosjanie i wojska austriackie. Ostatecznie Bełchatów do końca wojny był pod okupacją austriacko-węgierską i odcięty od Łodzi linią demarkacyjną.
0: A kiedy po tej przerwie odzyskał status miasta?
1: Po odzyskaniu niepodległości władze zabiegały o wyodrębnienie Bełchatowa. Od roku 1921 miał oddzielną gospodarkę finansową, a w roku 1925 Sejm przywrócił mu prawa miejskie. Było tu wtedy 12 ulic i około 9200 mieszkańców.
0: Niedługo potem przyszła II wojna światowa, która bardzo mocno uderzyła w miasto.
1: We wrześniu roku 1939 po zaciętych walkach wkroczyły oddziały niemieckie. Najpierw Bełchatów znalazł się w generalnej guberni, potem w tak zwanym kraju Warty. Zaczęły się terror i prześladowania.
0: I wtedy pojawia się ten najtrudniejszy wątek – getto.
1: Niemcy ogłosili Bełchatów miastem żydowskim i utworzyli getto dla około 5,5 tysiąca Żydów. 11 sierpnia roku 1942 rozpoczęła się likwidacja. Ludzi wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem i do getta w Łodzi. W marcu tego samego roku aresztowano pierwszych członków Armii Krajowej i rozstrzelano ich na terenie dzisiejszego boiska liceum imienia Władysława Broniewskiego.
0: Jak wyglądał Bełchatów po wyzwoleniu?
1: 19 stycznia roku 1945 miasto wyzwoliły oddziały pierwszego frontu ukraińskiego. Po ponad 5 latach okupacji zostało około 3,5 tysiąca mieszkańców. Przed wojną było ich około 12 tysięcy. W roku 1945 zaczęto usuwać zniszczenia, organizować administrację i usługi oraz otwarto nowe gimnazjum koedukacyjne.
2: Historia miasta w radiu SK Bełchatów.
0: Po wojnie Bełchatów wchodzi w nowy etap. Odbudowa i decyzje, które na zawsze zmieniają charakter miasta.
1: W roku 1956 powstaje powiat bełchatowski, a 2 lata później Bełchatów zostaje miastem powiatowym. Zaczyna się szybki rozwój. Powstają bełchatowskie zakłady przemysłu bawełnianego, zatrudniające ponad 2300 osób.
0: Ale prawdziwy przełom przyniosło odkrycie węgla brunatnego, prawda?
1: Tak. 9 grudnia roku 1960 wykonano pierwszy otwór badawczy w piaskach koło Bełchatowa. Potem około 60 kolejnych. Złoże Bełchatów oszacowano na ponad 2 miliardy 156 milionów ton węgla brunatnego, a w roku 1975 rząd zdecydował o budowie zespołu górniczo-energetycznego Bełchatów.
0: I od tego momentu miasto zaczyna rosnąć w tempie, którego wcześniej nie znało.
1: W roku 1980 wydobyto pierwszy węgiel, rok później zsynchronizowano pierwszy blok energetyczny, a pełną moc elektrownia osiągnęła w roku 1988. Włączono do miasta okoliczne miejscowości. Powstał klub sportowy GKS Węgiel Brunatny i zorganizowano pierwsze dni Bełchatowa.
0: Czyli obok przemysłu rozwija się sport, kultura, życie miejskie. A kiedy miasto przekroczyło próg 50 tysięcy mieszkańców?
1: W roku 1986 Bełchatów stał się miastem prezydenckim. Przekroczył liczbę 50 tysięcy mieszkańców. Pierwszym prezydentem został Stanisław Wojtasik, a do użytku oddano szpital rejonowy. W roku 1988 elektrownia Bełchatów uzyskała samodzielność jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.
0: A jak miasto poradziło sobie w czasie transformacji ustrojowej?
1: W roku 1990 odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej i rozpoczęto przekształcenia gospodarcze. A w roku 1998 zarejestrowano spółkę akcyjną Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Bełchatów.
0: Wspominaliśmy o instytucjach budujących lokalną tożsamość. A jak wyglądała scena samorządowa po roku 2000?
1: W roku 2001 powstało Porozumienie Lokalnych Ugrupowań Społecznych, czyli PLUS. W wyborach roku 2002 do Rady Miejskiej zwyciężyła koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, a w Radzie Powiatu Komitet Ziemia Bełchatowska PLUS. W pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenckich prezydentem został Marek Chrzanowski, później m.in. Mariola Czechowska, a od 7 maja roku 2024 urząd sprawuje Patryk Marian.
0: A jak Bełchatów wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o położenie i znaczenie w regionie?
1: Bełchatów jest miastem powiatowym w województwie łódzkim, siedzibą powiatu i gminy wiejskiej Bełchatów. Leży około 50 km od Łodzi i około 25 od Piotrkowa Trybunalskiego. 31 grudnia roku 2023 liczył ponad 52 330 mieszkańców i był 6. co do wielkości miastem w województwie łódzkim.
0: A jak wygląda przestrzeń miasta? Parki, zieleń, miejsca do odpoczynku?
1: Na terenie miasta jest 6 parków, 6 skwerów, kilkanaście siłowni zewnętrznych, skatepark, pump track, 12 kompleksów boisk, 41 placów zabaw i kilka tężni solankowych. Ważne są tereny wokół Dworku Olszewskich ze stawem oraz uroczysko Ługi z 2 stawami. To pokazuje, że miasto stawia na zieleń i rekreację.
2: Historia miasta w radiu SK Bełchatów.
0: Skoro mowa o wodzie, to warto wspomnieć o hydrologii, bo Bełchatów to nie tylko Rakówka, ale też cała sieć mniejszych cieków.
1: Przez miasto przepływa Rakówka, prawy dopływ Widawki, a do niej uchodzą 4 mniejsze cieki, oznaczone jako A, B, C i D. Tworzą one gęstą sieć, która przecina miasto od okolic Myszaków i Dobrzelowa, przez osiedla mieszkaniowe i strefę przemysłową, aż po okolice ulicy Wojska Polskiego.
0: Brzmi jak gęsta sieć wodna, która pewnie ma też swoje ciemniejsze strony, na przykład podtopienia.
1: Tak, miasto jest narażone na miejscowe podtopienia. Po poważnych sytuacjach, m.in. w roku 2010, wyznaczono 16 stref zagrożenia. Jednocześnie liczne małe zbiorniki wodne pełnią funkcję retencyjną i rekreacyjną, co wymaga dobrego planowania przestrzennego.
0: A jak duże jest samo miasto, jeśli chodzi o powierzchnię i sposób użytkowania terenu?
1: Powierzchnia Bełchatowa to nieco ponad 34 km kwadratowe, czyli około 3,5% powierzchni powiatu. Około połowę stanowią użytki rolne, około 15% użytki leśne, a reszta to zabudowa, infrastruktura i tereny zielone.
0: Czyli z jednej strony ogromne zagłębie paliwowo-energetyczne, z drugiej parki, stawy, lasy i cała ta sieć małych rzek. Do tego ponad 600 lat historii, od Bełchata Herbutopór po współczesne wybory samorządowe.
1: To właśnie sprawia, że Bełchatów jest tak ciekawym miejscem. Z małej, prywatnej osady wyrósł na ważny ośrodek przemysłowy, administracyjny i kulturalny, łącząc dziedzictwo włókiennicze, górniczo-energetyczne i tradycje lokalnych inicjatyw.
0: A przy tym wszystkim wciąż pozostaje miastem codziennych spraw. Szkół, boisk, placów zabaw i ścieżek nad Rakówką. Historia Bełchatowa to opowieść o tym, jak kolejne pokolenia mieszkańców wykorzystały położenie, zasoby i własną energię, żeby zbudować jedno z najważniejszych miast w województwie łódzkim.
2: SK Bełchatów News.
3: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie małego chłopca. Raperzy Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn, promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipa. Z Filipem i Bastim rozmawiała Julia Niewiadoma.
4: Filip, co się działo na planie?
5: Jechałem w aucie bez dachu. Było bardzo fajnie.
4: Co najbardziej zapadło panu w pamięć?
6: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, a ja nie rosnę. Z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej, najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No i

0: Teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka krwi organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
1: Za chwileczkę będę podłączana.
2: Jest delikatny stracik?
1: Nie, to nie jest pierwszy mój raz.
2: Nie boi się pani igły?
1: Nie, nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc.
3: No dobra. Rączka prosto. Proszę zacisnąć piąstkę. Trzymamy piąstkę zaciśniętą i teraz będzie ładnie leci.
2: Który raz oddaje pani krew?
1: Nie wiem, który. Mam ponad 5 litrów oddanej krwi.
2: I za każdym razem towarzyszy temu takie przyjemne uczucie?
1: Tak, przyjemne, bo wiem, że w jakiś sposób tworzę dobro.
2: Właśnie oddała pani krew. Po raz który?
4: O Boże, kochany, trzeba było zliczyć przez 22 lata. Mniej więcej 4 razy do roku. No to już, ojejku, nie wiem, oddałam już ponad 30 litrów.
2: Dużo?
4: Dużo, ale mogłoby być więcej. Panowie mogą więcej, bo częściej oddają w roku. Też bym chciała częściej, ale no niestety my jako kobiety nie możemy. Możemy tylko 4 razy do roku oddać krew. Ale powiem szczerze, że jest to no takie, no nie umiem opisać tego uczucia, że tu się przyjdzie i mogę oddać tę krew, mogę być tymi ludźmi. W ten sposób mogę komuś pomóc, odzyskać zdrowie i ewentualnie uratować kogoś też, bo to krew jest potrzebna, bardzo jest potrzebna.
2: Skoro oddaje pani tyle lat krew, myślę, że na pewno udało się już komuś uratować zdrowie albo życie.
4: No ja bardzo bym była rada, jakbym mogła się dowiedzieć tego, ale niestety jest to anonimowe. Już o tym też myślałam. No niestety nie dostanę takiej informacji, czy gdzieś komuś moja krew, czy tu na terenie województwa łódzkiego, czy gdzieś indziej pomogła, no bo to jest wszystko anonimowe, także no jest super. Ja uważam, że każdy, kto może, kto jest zdrowy, kto się czuje na siłach, przyjść i spróbować tego, no nie wiem jak to określić, no tego działania, no tej pomocy innym, bo ja się czuję naprawdę taka no spełniona, no czuję się, że no, mogę być tu z tymi ludźmi i pomóc potrzebującym.
2: Oddanie krwi to taki przypływ endorfin?
4: Znaczy nie wiem, ja się czuję bardzo dobrze, no bo są osoby, które no troszkę gorzej na to reagują.
2: Ale takie przyjemne uczucie, kiedy się
4: dla
2: oddaje.
4: Dla mnie tak. Ja się czuję naprawdę super po oddaniu i nie miałam sytuacji, że jeszcze gdzieś tam coś było nie tak. Stosuję się do zaleceń, czyli przychodząc tu trzeba wypić minimum pół litra wody, ewentualnie można więcej, jeżeli ktoś ma siłę. Zjeść lekkie śniadanie, no i być wypoczętym w miarę możliwości. No i wiadomo, do rejestracji trzeba zabrać dowód bądź legitymację krwiodawcy, jeżeli ktoś już kiedyś oddawał i chce nadal oddawać.
2: U pani w rodzinie więcej osób dzieli się z innymi tym najcenniejszym lekiem?
4: No z tego co wiem, no to w najbliższej rodzinie nie. Jestem takiej najbliższej. Jeśli chodzi o rodzeństwo, to chyba tylko ja.
2: Jest pani takim rodzynkiem?
4: Chyba ja, tak, tylko, ale uważam, że... Znaczy nie wiem jak dalsza rodzina, no bo akurat nie mam kontaktu, ale z najbliższej rodziny to jestem ja tylko.
2: To nic nie boli, nie. Można mieć 2 dni wolnego, dostać paczkę, ale najważniejsze, że można komuś bezinteresownie pomóc.
4: Tak, to jest najważniejsze, bo to, że dostajemy jakiś tam ekwiwalent, czyli te słodycze, czy jakieś tam gadżety, jeżeli jest akcja, bo na akcji się starają jeszcze coś od siebie dorzucić, to uważam, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś się pomoże i że się właśnie tu przyjdzie, a nie dla tych słodyczy. No bo ja później te słodycze rozdaję dzieciom.
2: I kolejne dzieci, osoby się cieszą.
4: Tak, i kolejne właśnie osoby, czy czekolady, czy jakieś inne słodkie rzeczy, no daję dzieciom, bo no, nie przeje się tego. Tego jest dużo.
2: A dlaczego pojawiła się pani na akcji organizowanej przez kopalnię i elektrownię Bełchatów?
4: Jestem od już ponad roku prezeską PCK, klubu PCK przy w zarządzie rejonowym w Bełchatowie i ostatnio, jeżeli mam taką możliwość, biorę udział w akcjach organizowanych przez elektrownię i kopalnię w Bełchatowie. Ewentualnie jak nie mogę, no to idę oddawać do punktu krwiodawstwa. Staram się w miarę możliwości zdrowotnych, na razie jest ok, 4 razy w roku przyjść, jak to jest zapisane, i oddać tą krew i pomóc.
5: Jesteśmy na kolejnej akcji honorowego oddawania krwi, organizowanej wspólnie przez kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów i Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Mariusz Warko, prezes klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów. Jest to jedna z 2 akcji w roku, a już ogólnie można powiedzieć 22. akcja, którą wspólnie organizujemy kluby honorowych dawców krwi elektrowni kopalni w budynku centrali spółki.
2: Tutaj jest oczywiście sporo osób z elektrowni, z kopalni Bełchatów, ale nie tylko.
5: No nie tylko, oczywiście mamy bardzo dużo krwiodawców tutaj z centrali spółki, którzy pracują w budynku centrali spółki. No i mamy też mieszkańców Bełchatowa, którzy też przyszli i też dzielą się tym, co mają najcenniejszego.
2: Na czym polega wyjątkowość tej akcji i waszych działań?
5: Myślę, że tutaj wykorzystujemy ten efekt synergii, tak? Ponieważ łączymy tutaj nasze wspólne działania, te takie powiedzmy, w cudzysłowie powiem, marketingowe, ale zachęcające do oddania krwi i dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też powoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą krwią.
2: Świeżo po oddaniu krwi.
6: Tak, tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego, bo no, nie zawsze się udaje, ale trzeba po prostu być w dobrym zdrowiu i dobrze się odżywiać i dużo pić i wtedy sukces jest murowany.
2: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
6: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne i bardzo brakuje tego ogólnie ludziom jakby teraz żyjącym. Każdy jest skupiony na sobie, a taka chwila, żeby zastanowić się nad tym, co mamy i czym możemy się podzielić, jest naprawdę taka fajna.
2: To nic nie kosztuje.
6: Oczywiście, że nic nie kosztuje. Trzeba po prostu przyjść, mieć dobre chęci i tyle.
2: Taki argument, że można mieć 2 dni wolnego, to jest silny argument, czy jednak decydują zupełnie inne sprawy?
6: Podejrzewam, że bardzo mocnym argumentem są 2 dni wolnego, jednak nie ukrywamy, że każdy, kto pracuje, liczy sobie dni wolne i chce je wykorzystać, ale sądzę, że to jest tylko taka powierzchowna jakby część, którą widzimy, a jednak gdzieś tam te wyższe cele nam przyświecają, czyli to, żeby komuś pomóc, kto tej pomocy potrzebuje.
2: Ile już pan oddał krwi?
6: Z tym oddaniem będzie już prawie 6,5 litra, także już całkiem sporo.
2: Pan czeka w kolejce.
7: Czekam w kolejce, tak.
2: Warto czekać.
7: Oczywiście.
2: Dlaczego?
7: Krew to dar życia. Nie można jej wytworzyć sztucznymi metodami. Musimy pozyskiwać ją poprzez właśnie honorowe krwiodawstwo.
2: Czyli jak tylko jest okazja, to pan oddaje?
7: Tak, staram się parę razy w roku oddać.
2: Ile już tych litrów się uzbierało?
7: Chyba około 10 oddałem.
2: A dlaczego pan jest właśnie na tej akcji tutaj, w siedzibie PGE-GiK?
7: Jestem pracownikiem. Jestem pracownikiem tej firmy. No i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Zachęcam. Przy oddaniu krwi można także skorzystać z tego, że mamy 2 dodatkowe dni wolnego, tak? To jest taki dodatkowy
2: silny
7: atut,
2: argument.
7: Silny argument, tak, oczywiście.
2: Ale tych korzyści oczywiście jest dużo więcej.
7: Oczywiście, najbardziej. No i też dla mnie osobiście no, jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
5: Też oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nie podzielili się dzisiaj krwią, aby uczestniczyli w takich akcjach, a najbliższą akcję tutaj organizujemy 14 czerwca w Kociszewie. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mogą się podzielić tym, co mają najcenniejszego, krwią, do oddania krwi podczas tej akcji.
0: Akcję odwiedził nasz reporter Rafał Różycki.
8: SK Bełchatów.
0: Wodne szaleństwo w akwaparku Fala lub poznawanie życia zwierząt od zaplecza w orientarium. Łódzkie placówki zapraszają dzieci na wakacyjne półkolonie.
2: Jakie atrakcje czekają na najmłodszych w orientarium Zoo Łódź? O tym Elżbieta Nowak.
9: Organizujemy już po raz kolejny. Mamy informacje i od samych dzieci, i od rodziców, że jest bardzo ciekawie. Jest to kawał naprawdę takiej egzotycznej, atrakcyjnej przygody. Dzieci wracają do nas i w związku z tym w tym roku po raz pierwszy taką mamy ofertę dla rodziców, opiekunów. Uruchomiliśmy aż 8 turnusów, czyli 8 tygodni, począwszy od 6 lipca aż do ostatniego dnia sierpnia, czyli jest możliwość wyboru. Oczywiście wiemy, że są dzieci, które przychodzą na więcej turnusów niż jeden. Zapraszamy. Zapisy ruszają już za chwilę od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 maja przez naszą stronę orientariumłódź.pl. przyjmujemy dzieci w wieku, w przedziale wiekowym między 6 a 13 lat. Także mamy takie dość duże zróżnicowanie, ale też dostosowany świetnie program. Dzieci u nas spędzają prawie 10 godzin, bo to jest od 7.30 do 17.00. To jest 50 prawie godzin w tygodniu bycia w ogrodzie, w takim niezwykłym miejscu, gdzie tak naprawdę najciekawszym elementem scenariusza to jest to, co nam przekazują zwierzęta, tak? My oczywiście piszemy programy i ten program jest pełen niespodzianek. Nie będę wszystkiego zdradzała, powiem na pewno, że mamy nową też ofertę warsztatową. Będą warsztaty rękodzielnicze, warsztaty druku roślinnego na tkaninach, botaniczne, ale najważniejsze tutaj są zwierzęta. Jesteśmy w zoo i codziennie chodzimy do zoo. Chodzimy do zoo. Tak naprawdę 5 dni w tygodniu całe zoo sobie na takie troszkę strefy podzieliliśmy w programie, tak żeby dzieci zobaczyły ten ogród bardzo szczegółowo. I co ciekawe, dzieci też będą mogły wejść za kulisy. W takie miejsca, gdzie na ogół się na co dzień w ogóle się nie wchodzi, to będą zaplecze, podejrzymy zaplecze akwarystów, ale też pokażemy dzieciom, jak tworzymy wodę morską dla naszych właśnie ryb, dla naszych organizmów morskich, tak? Dodatkowo jeszcze oczywiście, no, dzieci kochają ruch. Ruch jest też dodatkowo zapewniony, bo mamy na terenie zoo i park linowy, ale mamy wspaniałą salę zabaw orientkową, więc tam też będziemy sobie hasać i to nieraz. I dodatkowo jeszcze program jest naprawdę bogaty, aktywny i dzieci czasami dość zmęczone wracają do domu, ale takie pełne pozytywnych emocji, żeby starczyło na to wszystko sił, oferujemy te 4 posiłki. Więc dodatkowo oczywiście warsztaty plastyczne, to co dzieci kochają, no i też przewidujemy zawsze czas, żeby te dzieci mogły pobyć ze sobą, tak? One w tych grupach często się na początku nie znają, potem już się tworzą jakieś takie właśnie fajne grupy. Często dzieci zawiązują przyjaźnie i do nas wracają potem właśnie już ze swoimi przyjaciółmi, tak? Więc zapraszamy serdecznie. Tym razem, powtarzam, wyjątkowo uruchomiliśmy aż 8 turnusów. Na każdym turnusie możemy przyjąć aż 90 dzieci, więc serdecznie zapraszamy na tą egzotyczną przygodę w zoo.
0: Ciekawą propozycję ma też łódzki akwapark Fala.
10: Jak zawsze przygotowaliśmy 9 tygodni, czyli startujemy od pierwszego dnia wakacji. Zajmujemy się dziećmi od 7 do 17. Takiego czasu operacyjnego na przyprowadzenie dzieci jest 1,5 godziny. Do 8.30 generalnie trzeba przyprowadzić dziecko na śniadanie. Później mamy zajęcia w wodzie, obiad, zajęcia poza wodą, jak również w środy mamy 5 różnych wyjść, w zależności od tygodnia, bo przygotowaliśmy w tym roku aż 5 programów, więc można u nas spędzić różne tygodnie. Oprócz wody mamy jeszcze takie atrakcje jak budowanie tratwy pływackiej, survival, Akademię Drona z nowości, laser game, łucznictwo. Oczywiście w kursie jest nauka pływania, pierwsza pomoc i samoratownictwo i ratownictwo wodne. Nawet dla dzieciaków 4-5-letnich, bo przyjmujemy już od 4 roku życia do 16 roku życia. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy program jest przygotowany pod daną grupę wiekową ze względu na to, że te grupy wiekowe właśnie realizują swój program, tak? Natomiast każdy moduł zostanie zrealizowany. Oprócz tego 3 zbilansowane posiłki, no i świetna zabawa. Uwaga, zostawiamy telefony w domu, co jest bardzo istotne, będzie kontakt tylko z nami. W tym roku wprowadzamy taką zasadę ze względu na to, żeby naprawdę te dzieci bardzo żywo, bardzo energicznie spędziły z nami czas.
0: Czym jest ta nowość związana z dronami?
10: Akademia Drona. Zakupiliśmy dla każdego uczestnika drona. Będą się dzieci uczyły przepisów, później bezpiecznego obsługiwania tego drona, startu, lądowania, zawisu, wykonania ewolucji 360 stopni.
0: Zapisy na półkolonie do Orientarium Zoo Łódź wystartują 18 maja, a do łódzkiego akwaparku już trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Fali i Orientarium.
8: SK Bełchatów News.
0: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
2: Każdy może mieć swojego komiksowego bohatera.
4: Tak, i to jest nasz nowy pomysł, który razem z miastem chcemy zrealizować w tym roku. Alicja Galewska, prowadzę fundację Art for Us. Mamy takie szczęście, że przyjął nasze zaproszenie czołowy rysownik komiksowy angielskojęzyczny Mike Perkins. Będziemy go gościć w naszym mieście już 19 września podczas Festiwalu Sztuki Jabłka w Bełchatowie. I z tego powodu zrodziła się idea stworzenia konkursu
11: dla dzieci, które miałyby możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia własnego bohatera komiksowego i przedstawienia tych swoich pomysłów właśnie profesjonaliście.
2: Jak to ma wyglądać? Jakie zadanie czeka przed tymi młodymi ludźmi? To ma być autorski pomysł, tak? Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
11: Tak, myślę, że to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach. Wiemy, że mamy szeroki dostęp do różnych sprzętów, mediów. Można w tej chwili w bardzo prawie profesjonalny sposób pewne rzeczy projektować, tworzyć samemu, tworzyć muzykę, tworzyć filmy. Kiedyś takie możliwości były nieosiągalne. Natomiast chciałabym, żeby ten konkurs trochę przyciągnął dzieci do korzeni, żeby złapały za ołówek, kredkę, farby, poczuły właśnie zapach tego mokrego papieru, tektury, kleju, bo technika jest tutaj nie do końca określona. Dajemy format A3, ale dzieci mogą naprawdę dowolnie tutaj kreować te swoje postaci. Chciałabym i wierzę, że niejednokrotnie nas zaskoczą, jak będziemy oglądać te prace. I mam nadzieję, że chociaż w kilku tych młodych osobach zasiejemy jakąś chęć i głód właśnie takiej kreacji dalej. Może kilku artystów się nam zacznie wyłaniać z tej grupy. Taka jest idea fundacji i taka jest, myślę, misja też miasta, żebyśmy się rozwijali, zdobywali umiejętności i nie do końca polegali tylko na nowoczesnych technologiach.
2: A co by pani doradziła tym, którzy jak usłyszą na przykład naszą rozmowę i chcieliby takiego swojego bohatera stworzyć, jak to zrobić? Krok po kroku, czym się kierować? Czy najważniejszy jest pomysł, oryginalny pomysł, czy technika wykonania?
11: Pytanie jest trudne, ale myślę, że pierwsza rzecz to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo i jaki miałby być ten bohater. Jakie cechy mu przypisać, takie, które go wyróżniają, co powoduje, czy on jest bardzo dobry dla otoczenia, czy on jest bardzo sprawny fizycznie, czy on ma niesamowite umiejętności. To zostawiam dzieciom do wyboru, ale najpierw wydaje mi się, że trzeba sobie w głowie tego bohatera jakoś opisać, scharakteryzować, a później dobrać odpowiednią technikę do stworzenia takiej kreacji postaci.
2: No wiadomo, że musi mieć jakieś supermoce.
11: Oczywiście, że musi mieć supermoce i to też jest ciekawe pytanie, co naszym dzieciom wydaje się tą supermocą. Wiemy, że żyjemy w dziwnych czasach, trudnych czasach i czasami empatia bywa w tych czasach supermocą, a nie na przykład, nie wiem, laserowy miecz. Tak? Więc zostawmy szerokie tutaj pole i nie naprowadzajmy dzieci, bo myślę, że one mają dużo większą wyobraźnię niż my. Pozostańmy ciekawi.
2: I warto uruchomić wyobraźnię. Tego czasu troszkę jest, tak, na wykonanie tych prac.
11: Tak, co do techniki, to konkurs został ogłoszony w bełchatowskich szkołach. Tutaj jednym z organizatorów oprócz miasta i Fundacji Art for Us jest szkoła numer 1, która zajęła się koordynacją tego wszystkiego. Założenia zostały rozesłane do poszczególnych szkół. Sekretariaty są poinformowane, także zainteresowane dzieci tam mogą dowiedzieć się szczegółów. Powstał plakat. Jeżeli chodzi o tutaj konkurencję, to dzieci podzielone zostały na 4 grupy wiekowe, czyli ta najmłodsza grupa, jedna od pierwszej do trzeciej klasy, grupa druga od czwartej do szóstej, grupa trzecia od siódmej do ósmej i czwarta grupa to jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Pomyśleliśmy tak o takim podziale, żeby dać szansę wszystkim, i tym najmłodszym, i tym średnim, i tej młodzieży, która już jest w tych swoich umiejętnościach też mocno zaawansowana.
2: Ten konkurs nie tylko rozbudzi wyobraźnię, pobudzi kreatywność, ale można też zgarnąć ciekawe nagrody.
11: Tak, i tutaj mamy deklarację z Urzędu Miasta o przyznaniu bardzo takich atrakcyjnych dla dzieci nagród, też wysokobudżetowych. Fundacja Art for Us również ufundowała nagrody w postaci takich voucherów na zajęcia w pracowniach plastycznych dla utalentowanych dzieci, ponieważ mamy kilka tych zaprzyjaźnionych pracowni, więc będzie możliwość wyboru takiej pracowni, która najbardziej dziecko interesuje. ale również nagrody ufundował sam rysownik Michael Perkins. To będą jego rysunki, które będą mogły być w formie nagrody przyznane, tak? Wydaje mi się, że warto i mam nadzieję, że tutaj w jakiś sposób rozpalimy jakąś energię w tej społeczności młodzieżowo-dziecięcej i nie będziemy się nudzić do jesieni. Generalnie prace mają być skończone do końca czerwca, czyli z końcem roku szkolnego one mają być zebrane, sklasyfikowane, a we wrześniu będzie ten ciekawy finał.
2: Będzie finał, na którym będzie osoba, która dla fanów komiksu znaczy bardzo wiele. Mike Perkins. To będzie naprawdę duże wydarzenie w Bełchatowie.
11: Mam nadzieję, że tak. Przede wszystkim to jest bardzo zdolny człowiek, utalentowany, uznany na świecie, obdarzony wieloma nagrodami, zapraszany na takie komiksowe festiwale na całym świecie. Wiem, że był w Anglii, Francji, Niemczech, w Polsce, w Krakowie, w tym roku będzie właśnie we wrześniu w Łodzi. To się trochę pokryje z tą naszą imprezą, więc tutaj się nam udało, że jest blisko i że zechciał przyjąć to nasze zaproszenie. Powiem szczerze, że mamy dużą taką obawę, czy zainteresujemy społeczność bełchatowską tym wydarzeniem. Nie wiem, jak duże jest grono fanów komiksu w Bełchatowie, ale jeżeli tacy są, to się uśmiecham. Śledźcie to wydarzenie i zapraszam Was do tego spotkania 19 września w Gigantach Mocy z Mike'em Perkinsem. Myślę, że nie będzie problemu, żeby z nim zamienić słowo. Będzie można zobaczyć, jak on na żywo rysuje, jak pracuje, jak charakteryzuje te swoje postaci takimi trafnymi kreskami. Jakby rozmawiając z nim, przyglądając się jego pracy wielokrotnie, uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie dla ludzi młodych, przyszłych adeptów sztuki, bo to powoduje właśnie taki głód. Ja też tak chcę tak spróbować i tak można, tak? Więc serdecznie zapraszam.
2: Już teraz zapraszamy na spotkanie z Mike'em Perkinsem, ale przede wszystkim zachęcamy już teraz dzieci i młodzież z Bełchatowa i z okolic Bełchatowa do tego, żeby włączyły się do konkursu i spróbowały stworzyć bohatera, jakiego jeszcze nikt nie widział.
11: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. I tego się trzymajmy, tej nadziei. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć. Także zapraszam wszystkie dzieciaki, zapraszam młodzież, zapraszam do takiej aktywności i do takiego kontaktowania się i odkrywania tych swoich umiejętności i talentów. Nie bójmy się, bo może się okazać, że te najpierw dziecinne fascynacje będą na przyszłość przydatne dla miasta, dla regionu, dla nas wszystkich.
0: Rozmawiał Rafał Różycki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. na miejskiej stronie.
8: SK Bełchatów.
0: Przemysł modowy z Łodzi rusza na podbój Ameryki. W czerwcu łódzcy projektanci zaprezentują swoje najnowsze kolekcje w Nowym Jorku podczas Polish Fashion Day. Z wystawcami rozmawiał Grzegorz Mnich.
12: Jak byli dobierani projektanci? Jakim kluczem?
13: Rzeczywiście powstała tu idea pewnej różnorodności. Katarzyna Dominiak. Oczywiście my możemy mieć pewne pragnienia, ale no projektanci też muszą mieć gotowość na to. Natomiast wszystkie takie pragnienia, które ja miałam, a mam już ponad 100-letnie doświadczenie współpracy z projektantami, wszystkie zostały, że tak powiem, zrealizowane, więc mamy projektantów, którzy zajmują się zarówno upcyclingiem, wieczorowymi kreacjami, codziennymi kreacjami. Mamy projektantów z ogromnym doświadczeniem, mamy projektantkę, która ma bardzo krótkie doświadczenie, ale bardzo spektakularne, jak na tak krótkiej drodze. Mamy też dwa butiki, ponieważ chodziło też o tą część, o aspekt biznesowy, żeby była gotowość do współpracy z rynkiem amerykańskim. Więc idea była różnorodności, nie pewnej spójności. Spójność będzie tam osiągnięta jak najbardziej, natomiast pewnej różnorodności. Będziemy też tam prezentować kolekcję Chopinowską, która będzie otwierać ten pokaz. Więc bardzo dużo akcentów polskich będzie tam zaprezentowany i ci dokładnie projektanci mają gotowość, żeby pokazać tą kulturę polską w Ameryce.
12: Kultura polska oczywiście to po pierwsze, ale też wymiar biznesowy.
13: Również i tutaj bardzo duże znaczenie firma, kto jest producentem, współorganizatorem, ponieważ ja 22 lata na rynku polskim i najlepiej i bardzo dobrze znam tą polską modę, czyli co warto zaprezentować, w jakiej idei, w jakiej koncepcji. Natomiast producentem jest Maggie Hayes, która 35 lat miała agencję modelek w Nowym Jorku i to ona najlepiej zna też ten rynek amerykański, potrzeby rynku amerykańskiego, kulturę amerykańską, dzięki czemu to zdarzenie doświadczeń pozwala nam na wyprodukowanie takiego wydarzenia.
14: Już tam się przebijamy, jak słyszeliśmy, już jesteśmy trochę znani.
13: Owszem, wszystko się zgadza, potwierdzam, ponieważ jest to druga tak naprawdę edycja, chociaż one są bardzo inne, ponieważ i nazwa uległa zmianie, ponieważ jest to zdywersyfikowane wydarzenie dwudniowe tym razem, dlatego że bardzo dużym znaczeniem dla nas miała też część biznesowa, której zabrakło w tej pierwszej edycji. Więc jest to zdywersyfikowane, powiększone wydarzenie oparte na biznesie, stąd na przykład projektantka Angelika Józefczyk, która miała już swój pokaz w pierwszej edycji, leci z nami z pełnym doświadczeniem, z wiedzą i będzie miała też tam swoją prelekcję, żeby podzielić się, przedstawiając i dobre, i słabe strony tak naprawdę współpracy. Także to też dla nas duża wartość, że leci z nami ktoś już z doświadczeniem.
15: Pokażemy kolekcję, która premierę miała dosłownie 5 dni temu w Warszawie.
16: Rafał Michalak.
15: Pokażemy dużą część najnowszej kolekcji i też akurat świetnie się złożyło, że będziemy mieli też okazję oprócz stworzenia pokazu, to też pokazania ludziom z handlu, z dziennikarzom amerykańskim na tym takim networkingowym dniu kolekcji, bo mamy takie założenie, że w tym roku MMC wychodzi w świat i pierwszy krok już został poczyniony, bo właśnie po pokazie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, mogliśmy zaprosić kupców ze świata, którzy zobaczyli kolekcję i zaczęli ją kontraktować, więc liczymy, że za duże słowo, że podbijemy Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale oczywiście liczymy na jakieś kontakty. To jest kolekcja na wiosnę, lato 27, czyli zgodnie z kalendarzem tym kontraktacyjnym pokazujemy coś, co będzie trafiać do sprzedaży w przyszłym roku. My tą kolekcję nazywaliśmy Sirens, czyli Syreny, i ma troszeczkę morskich klimatów, właśnie kolorystyka jest trochę morska, autorskie druki, które prezentowaliśmy, też mają jakieś wodne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama i obejrzenia kolekcji, bo już jest zaprezentowana. Pokaz będzie też wyjątkowy, bo specjalnie do tego pokazu została napisana muzyka. Pierwszy raz w historii ktoś stworzył muzykę pod kolekcję, znaczy w naszej historii, więc mamy nadzieję, że będzie w pięknej oprawie, a konsulat jest w pięknym miejscu, więc liczymy, że to będzie piękny pokaz, piękne przeżycie dla widowni.
17: Jako, że jestem sobie najmłodszą uczestniczką, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie. Sandra Skórka, że 3 lata po skończeniu studiów mam możliwość pokazania swojej kolekcji w Nowym Jorku. Kolekcja będzie inspirowana twórczością polską Stanisława Wyspiańskiego. Częściowo jest to kolekcja upcyclingowa, w której pojawiają się ręcznie malowane marynarki przeze mnie, ale też będzie dużo rzeczy ze skóry, z której uwielbiam tworzyć. Oprócz ubrań też tworzę akcesoria, torebki skórzane.
18: Nazywam się Jarosław Ewert, jestem projektantem z Łodzi. Na imprezie Police Fashion Day zaprezentuję kolekcję inspirowaną impresjonizmem i w zasadzie moim pobytem z dzieciństwa na wsi, kiedy tam sobie jeździłem i tak bardzo miło spędzałem ten czas. Bardzo miło go wspominam, często do niego wracam i chciałem przenieść tą kolekcję, właśnie te wspomnienia na tą kolekcję. Kochani, mam nadzieję, że będzie fajnie i przy okazji zobaczę Nowy Jork.
19: Dzień dobry, Angelika Józefczyk. Udział w imprezie Polish Fashion Day jest dla mnie czymś szczególnym, dlatego że moja marka ma już albo dopiero dekadę, natomiast tradycje sięgają moich dziadków, czyli rodzice, dziadkowie i teraz ja, więc bardzo się cieszę. Jest to kolekcja, będzie miała nazwę Timeless. Będzie ponadczasowa, pochwałą kobiecości i właśnie sztuki krawieckiej, czyli zobaczymy to, czego u nas jest bardzo dużo rok do roku, czyli właśnie gorsety, kobiece kroje, garnitury, lecz z takim lekkim twistem. Już pokazywałam 2 lata temu swoją kolekcję w Nowym Jorku, więc to będzie mój drugi raz tam, jak również od ponad 30 lat jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, więc cudowne połączenie. Na pewno jest to przygoda, bym tego nie nazwała. To jest bardziej ugruntowaniem wiarygodności bycia tam, ponieważ współpracujemy z e-commerce'em brytyjsko-amerykańskim też od 6 lat, więc każdy taki możliwość pokazania się u nich jest też ukłonem w ich stronę i właśnie nawiązaniem i uściśleniem współpracy.
0: Modowa impreza odbędzie się w dniach od 6 do 7 czerwca w Polskim Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. News.
16: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
20: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie. Tak.
16: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
20: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
16: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
20: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też oczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To powiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię
0: teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest w piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I Wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po lutym, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca, tak? Jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz. Nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę. Ale wiesz, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wyrzuciłem się w to.
0: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. To moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma też żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, wydał dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza Panu.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie, w
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tu tak narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka, ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle tutaj jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Whitior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.

0: Jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym. Tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero testy potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam. A teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko. I jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Co, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru.

0: Rzadko, ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: czerwonej
0: więcej.
1: Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To
1: nie?
0: Dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak.
1: Czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
1: no,
0: jest
1: słyszałem.
0: DJ-em.
1: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: tam nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: Arario,
0: czy nie?
1: Cambio
0: to
1: Dolor.
0: Ja, mi się
1: chyba
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła. Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest okej.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. i ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja, afirmacja.
0: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
0: ale było, nie afirmować, było, trzeba,
1: nie, no, trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak, tak mówią, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć, dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Q Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion, Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
3: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
3: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
3: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astral X Ego. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić, i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrozumiałem się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty, i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle no. Utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że tak. On się czarno kończy. Jak
1: tak, myślę. Tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokość.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jesteś taki smutny, ile ci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye-bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy. wyszłyśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak. Mamy dla zasady, mamy szerokości. Idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Festie w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież tak. U Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
3: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
0: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: tak,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No, także ale wiesz, że jakby Madonna Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
0: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

Eurowizji to Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga, na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12, a Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania, do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja. Nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Janki Gi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. A w przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9:00 w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać noc na oglądanie Eurowizji, ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z Kamą ze Zeskowego Poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
3: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
2: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
3: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
2: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
3: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
4: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
2: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.locke.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
3: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Jesteś gotowy?
8: Na co?
7: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
8: W Łódzkiem coś się dzieje?
7: I to sporo. Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
8: Jestem gotowy.
7: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.locke.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
9: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
7: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
10: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
7: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.locke.pl. Liczba miejsc ograniczona.
10: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
7: Spot finansowany z funduszy europejskich.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miałeś stłuczkę lub wypadek? Toyota Bełchatów kompleksowo zajmuje się likwidacją szkody z OC i AC dla wszystkich marek pojazdów. Od zgłoszenia po odbiór auta. Wszystko załatwimy za Ciebie. Na czas naprawy zapewniamy auto zastępcze. Zapraszamy. Toyota Bełchatów. Dobrzelów 20A 44 633 0605.
14: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz. Eska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
4: Bełchatów na czasie.
9: Daniel Tekliński, cześć. Łódzkie juwenalia nie tylko dla studentów. Uczelnie i miasto łączą siły i od 29 do 30 maja organizują imprezę dla wszystkich, którzy kupią bilety na plenerowe koncerty. Kto zagra?
10: Na wielkich łódzkich juwenaliach zobaczymy Fukaja, Kome, Sentino, Sokoła,
11: Beatę z Kampem, Ich Troje, Bambi.
9: Festiwalowe miasteczko powstanie na skwerze przy ulicy Lutomierskiej.
12: Muzyką się żyje.
13: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
14: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
13: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w 21 wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raperem zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwogang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Eskabełchatów.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Saw the Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11. Przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Eva Jani, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę i dziś będzie się działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45 i jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30, ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy. Radio
0: SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: I po reklamie.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miałeś stłuczkę lub wypadek? Toyota Bełchatów kompleksowo zajmuje się likwidacją szkody z OC i AC dla wszystkich marek pojazdów. Od zgłoszenia po odbiór auta. Wszystko załatwimy za Ciebie. Na czas naprawy zapewniamy auto zastępcze. Zapraszamy. Toyota Bełchatów. Dobrzelów 20A 44 633 06 05.
11: I po reklamie.
12: Bełchatów na czasie.
13: Daniel Tekliński, cześć. Szukają następców Spidermana, Supermana i Batmana. W Bełchatowie ruszył konkurs Zaprojektuj własnego bohatera komiksu. Skierowany jest do dzieci i młodzieży.
14: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć.
13: Mówi Alicja Galewska z Fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca.
15: Muzyką się żyje.
16: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukamy, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

Eminem. I Without Me w Radiu SK 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się.

0: to Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Radio SK. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko w Esce.
0: O, taki Roki tylko w Esce i taki Łuki tylko w Esce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polski.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bio portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów, nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
10: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
9: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: I po reklamie.
5: Bełchatów na czasie.
6: Daniel Tekliński, cześć! Zobacz, jak rodziła się legenda. Król popu już na dużym ekranie. W Heliosie można zobaczyć film Michael.
7: On zmienił muzykę na zawsze. Michael Jackson, ikona, legenda. Michael to opowieść o chłopaku z zespołu Jackson 5, który już jako dziecko był prowadzony na szczyt i nigdy się nie zatrzymał. Od pierwszych hitów przez przełomowe albumy, aż po moment, w którym stał się największym artystą na świecie.
6: Mówi Jakub Janus z Heliosa w Bełchatowie.
8: 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
9: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
8: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
10: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
11: Mistrz Kolejosz! Mistrz Kolejosz!
8: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
12: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
13: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
12: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
15: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
14: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
15: Darmową?
14: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.locke.pl.
15: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
14: To co? Kawka na drogę?
15: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
16: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
14: To będzie ostatnia reklama.
17: Miałeś stłuczkę lub wypadek? Toyota Bełchatów kompleksowo zajmuje się likwidacją szkody z OC i AC dla wszystkich marek pojazdów. Od zgłoszenia po odbiór auta. Wszystko załatwimy za Ciebie. Na czas naprawy zapewniamy auto zastępcze. Zapraszamy. Toyota Bełchatów. Do Brzelów 20A 44 633 06 05.
18: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Jesteś gotowy?
6: Na co?
5: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
6: W Łódzkiem coś się dzieje?
5: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
6: Jestem gotowy.
5: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
7: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
5: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
8: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
5: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
8: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
5: Spot finansowany z funduszy europejskich.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
14: Minęła 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
15: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
14: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
16: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni.
14: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
17: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Please don't stop the music.
1: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
2: Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny!
1: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
3: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery. Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
15: Jak tak, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
15: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
18: Jak tak? To Allegro.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
22: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: I po reklamie.
25: Bełchatów na czasie.
26: Daniel Tekliński, witajcie. Kaja Oester oraz Paktofonika będą gwiazdami tegorocznych Dni Piotrkowa Trybunalskiego. Święto Miasta odbędzie się w dniach od 13 do 14 czerwca.
27: Serdecznie zapraszam. Moc animacji, moc warsztatów, będą z nami instytucje kultury, a wieczorami bawimy się koncertowo.
26: A na to wydarzenie zapraszała Agnieszka Wojtaś, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie. Szykuje się dobra zabawa.
28: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radio SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak. Tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Iratem Banka z Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Stelia w wersjach 7- oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: I po reklamie.

0: Przed dniem na P. Einot w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza. Słuchajcie, podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Miałeś stłuczkę lub wypadek? Toyota Bełchatów kompleksowo zajmuje się likwidacją szkody z OC i AC dla wszystkich marek pojazdów. Od zgłoszenia po odbiór auta. Wszystko załatwimy za ciebie. Na czas naprawy zapewniamy auto zastępcze. Zapraszamy. Toyota Bełchatów. Dobrzelów 20A 44 633 0605.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
11: Minęła 17. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
12: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
11: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
13: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bledka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: I po reklamie.
6: Bełchatów na czasie.
10: Daniel Tykliński, cześć! Ruszył sezon letni na Górze Kamieńsk-Wódzkiem. To najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Liczy prawie 400 metrów, mówi Cezary Płoszka, kierownik ośrodka.
0: Wjazd koleją linową na punkt widokowy, skąd rozpościera się piękna panorama. Z tarasu widokowego widać elektrownię i częściowo kopalnię.
10: Wśród licznych atrakcji dla dzieci jest m.in. liczący ponad 600 metrów tor saneczkowy.
15: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
16: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
15: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?

0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajo portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena. Być

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę, ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astral Ixigo, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrozumiałem się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam
0: się. Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokość.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye-bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości, i dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
3: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
0: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie, tak, wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No, także ale wiesz, jakby Madonna Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Bełchatów News.
4: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
5: Każdy może mieć swojego komiksowego bohatera.
6: Tak, i to jest nasz nowy pomysł, który razem z miastem chcemy zrealizować w tym roku. Alicja Galewska, prowadzę fundację Art for Us. Mamy takie szczęście, że przyjął nasze zaproszenie czołowy rysownik komiksowy, angielskojęzyczny, Mike Perkins. Będziemy go gościć w naszym mieście już 19 września podczas Festiwalu Sztuki Jabłka w Bełchatowie. I z tego powodu zrodziła się idea stworzenia konkursu dla dzieci, które miałyby możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia własnego bohatera komiksowego i przedstawienia tych swoich pomysłów właśnie profesjonaliście.
5: Jak to ma wyglądać? Jakie zadanie czeka przed tymi młodymi ludźmi? To ma być autorski pomysł, tak? Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
6: Tak, myślę, że to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach. Wiemy, że mamy szeroki dostęp do różnych sprzętów, mediów. Można w tej chwili w bardzo prawie profesjonalny sposób pewne rzeczy projektować, tworzyć samemu, tworzyć muzykę, tworzyć filmy. Kiedyś takie możliwości były nieosiągalne. Natomiast chciałabym, żeby ten konkurs trochę przyciągnął dzieci do korzeni, żeby złapały za ołówek, kredkę, farby, poczuły właśnie zapach tego mokrego papieru, tektury, kleju, bo technika jest tutaj nie do końca określona. Dajemy format A3, ale dzieci mogą naprawdę dowolnie tutaj kreować te swoje postaci. Chciałabym i wierzę, że niejednokrotnie nas zaskoczą, jak będziemy oglądać te prace. I mam nadzieję, że chociaż w kilku tych młodych osobach zasiejemy jakąś chęć i głód właśnie takiej kreacji dalej. Może kilku artystów się nam zacznie wyłaniać z tej grupy. Taka jest idea fundacji i taka jest, myślę, misja też miasta, żebyśmy się rozwijali, zdobywali umiejętności i nie do końca polegali tylko na nowoczesnych technologiach.
5: A co by Pani doradziła tym, którzy jak usłyszą na przykład naszą rozmowę i chcieliby takiego swojego bohatera stworzyć, jak to zrobić? Krok po kroku, czym się kierować? Czy najważniejszy jest pomysł, oryginalny pomysł, czy technika wykonania?
6: Pytanie jest trudne, ale myślę, że pierwsza rzecz to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo i jaki miałby być ten bohater. Jakie cechy mu przypisać, takie, które go wyróżniają, co powoduje, czy on jest bardzo dobry dla otoczenia, czy on jest bardzo sprawny fizycznie, czy on ma niesamowite umiejętności. To zostawiam dzieciom do wyboru, ale najpierw wydaje mi się, że trzeba sobie w głowie tego bohatera jakoś opisać, scharakteryzować, a później dobrać odpowiednią technikę do stworzenia takiej kreacji postaci.
5: No wiadomo, że musi mieć jakieś supermoce.
6: Oczywiście, że musi mieć supermoce i to też jest ciekawe pytanie, co naszym dzieciom wydaje się tą supermocą. Wiemy, że żyjemy w dziwnych czasach, trudnych czasach i czasami empatia bywa w tych czasach supermocą, a nie na przykład, nie wiem, laserowy miecz. Tak? Więc zostawmy szerokie tutaj pole i nie naprowadzajmy dzieci, bo myślę, że one mają dużo większą wyobraźnię niż my. Pozostańmy ciekawi.
5: I warto uruchomić wyobraźnię. Tego czasu troszkę jest, tak? Na wykonanie tych prac.
6: Tak, co do techniki, to konkurs został ogłoszony w bełchatowskich szkołach. Tutaj jednym z organizatorów oprócz miasta i Fundacji Art for Us jest szkoła numer 1, która zajęła się koordynacją tego wszystkiego. Założenia zostały rozesłane do poszczególnych szkół. Sekretariaty są poinformowane, także zainteresowane dzieci tam mogą dowiedzieć się szczegółów. Powstał plakat. Jeżeli chodzi o tutaj konkurencję, to dzieci podzielone zostały na 4 grupy wiekowe, czyli ta najmłodsza grupa, jedna od pierwszej do trzeciej klasy, grupa druga od czwartej do szóstej, grupa trzecia od siódmej do ósmej i czwarta grupa to jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Pomyśleliśmy tak o takim podziale, żeby dać szansę wszystkim, i tym najmłodszym, i tym średnim, i tej młodzieży, która już jest w tych swoich umiejętnościach też mocno zaawansowana.
5: Ten konkurs nie tylko rozbudzi wyobraźnię, pobudzi kreatywność, ale można też zgarnąć ciekawe nagrody.
6: Tak, i tutaj mamy deklarację z Urzędu Miasta o przyznaniu bardzo takich atrakcyjnych dla dzieci nagród, też wysokobudżetowych. Fundacja Art for Us również ufundowała nagrody w postaci takich voucherów na zajęcia w pracowniach plastycznych dla utalentowanych dzieci. Ponieważ mamy kilka tych zaprzyjaźnionych pracowni, więc będzie możliwość wyboru takiej pracowni, która najbardziej dziecko interesuje. Ale również nagrody ufundował sam rysownik Michael Perkins. To będą jego rysunki, które będą mogły być w formie nagrody przyznane. Tak? Wydaje mi się, że warto i mam nadzieję, że tutaj w jakiś sposób rozpalimy jakąś energię w tej społeczności młodzieżowo-dziecięcej i nie będziemy się nudzić do jesieni. Generalnie prace mają być skończone do końca czerwca, czyli z końcem roku szkolnego one mają być zebrane, sklasyfikowane, a we wrześniu będzie ten ciekawy finał.
5: Będzie finał, na którym będzie osoba, która dla fanów komiksu znaczy bardzo wiele. Mike Perkins. To będzie naprawdę duże wydarzenie w Bełchatowie.
6: Mam nadzieję, że tak. Przede wszystkim to jest bardzo zdolny człowiek, utalentowany, uznany na świecie, obdarzony wieloma nagrodami, zapraszany na takie komiksowe festiwale na całym świecie. Wiem, że był w Anglii, Francji, Niemczech, w Polsce, w Krakowie. W tym roku będzie właśnie we wrześniu w Łodzi. To się trochę pokryje z tą naszą imprezą, więc tutaj się nam udało, że jest blisko i że zechciał przyjąć to nasze zaproszenie. Powiem szczerze, że mamy dużą taką obawę, czy zainteresujemy społeczność bełchatowską tym wydarzeniem. Nie wiem, jak duże jest grono fanów komiksu w Bełchatowie, ale jeżeli tacy są, to się uśmiecham. Śledźcie to wydarzenie i zapraszam Was do tego spotkania 19 września w Gigantach Mocy z Mike'em Perkinsem. Myślę, że nie będzie problemu, żeby z nim zamienić słowo. Będzie można zobaczyć, jak on na żywo rysuje, jak pracuje, jak charakteryzuje te swoje postaci takimi trafnymi kreskami. Jakby rozmawiając z nim, przyglądając się jego pracy wielokrotnie, uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie dla ludzi młodych, przyszłych adeptów sztuki, bo to powoduje właśnie taki głód. Ja też tak chcę tak spróbować i tak można, tak? Więc serdecznie zapraszam.
5: Już teraz zapraszamy na spotkanie z Mike'em Perkinsem, ale przede wszystkim zachęcamy już teraz dzieci i młodzież z Bełchatowa i z okolic Bełchatowa do tego, żeby włączyły się do konkursu i spróbowały stworzyć bohatera, jakiego jeszcze nikt nie widział.
6: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. I tego się trzymajmy, tej nadziei. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć. Także zapraszam wszystkie dzieciaki, zapraszam młodzież, zapraszam do takiej aktywności i do takiego kontaktowania się i odkrywania tych swoich umiejętności i talentów. Nie bójmy się, bo może się okazać, że te najpierw dziecinne fascynacje będą na przyszłość przydatne dla miasta, dla regionu, dla nas wszystkich.
4: Rozmawiał Rafał Różycki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. na miejskiej stronie.
2: SK Bełchatów.
4: Przemysł modowy z Łodzi rusza na podbój Ameryki. W czerwcu łódzcy projektanci zaprezentują swoje najnowsze kolekcje w Nowym Jorku podczas Polish Fashion Day. Z wystawcami rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Jak byli dobierani projektanci? Jakim kluczem?
8: Rzeczywiście powstała tu idea pewnej różnorodności. Katarzyna Dominiak. Oczywiście my możemy mieć pewne pragnienia, ale no projektanci też muszą mieć gotowość na to. Natomiast wszystkie takie pragnienia, które ja miałam, a mam już ponad 100-letnie doświadczenie współpracy z projektantami, wszystkie zostały, że tak powiem, zrealizowane, więc mamy projektantów, którzy zajmują się zarówno upcyclingiem, wieczorowymi kreacjami, codziennymi kreacjami. Mamy projektantów z ogromnym doświadczeniem, mamy projektantkę, która ma bardzo krótkie doświadczenie, ale bardzo spektakularne, jak na tak krótkiej drodze. Mamy też dwa butiki, ponieważ chodziło też o tą część, o aspekt biznesowy, żeby była gotowość do współpracy z rynkiem amerykańskim. Więc idea była różnorodności, nie pewnej spójności. Spójność będzie tam osiągnięta jak najbardziej, natomiast pewnej różnorodności. Będziemy też tam prezentować kolekcję Chopinowską, która będzie otwierać ten pokaz. Więc bardzo dużo akcentów polskich będzie tam zaprezentowany i ci dokładnie projektanci mają gotowość, żeby pokazać tą kulturę polską w Ameryce.
7: Kultura polska oczywiście to po pierwsze, ale też wymiar biznesowy.
8: Również i tutaj bardzo duże znaczenie ma, kto jest producentem i współorganizatorem, ponieważ ja 22 lata na rynku polskim i najlepiej i bardzo dobrze znam tą polską modę, czyli co warto zaprezentować, w jakiej idei, w jakiej koncepcji. Natomiast producentem jest Maggie Hayes, która 35 lat miała agencję modelek w Nowym Jorku i to ona najlepiej zna też ten rynek amerykański, potrzeby rynku amerykańskiego, kulturę amerykańską, dzięki czemu to zdarzenie doświadczeń pozwala nam na wyprodukowanie takiego wydarzenia.
7: Już tam się przebijamy, jak słyszeliśmy, już jesteśmy trochę znani.
8: Owszem, wszystko się zgadza, potwierdzam, ponieważ jest to druga tak naprawdę edycja, chociaż one są bardzo inne, ponieważ i nazwa uległa zmianie, ponieważ jest to zdywersyfikowane wydarzenie dwudniowe tym razem, dlatego że bardzo dużym znaczeniem dla nas miała też część biznesowa, której zabrakło w tej pierwszej edycji. Więc jest to zdywersyfikowane, powiększone wydarzenie oparte na biznesie, stąd na przykład projektantka Angelika Józefczyk, która miała już swój pokaz w pierwszej edycji, leci z nami z pełnym doświadczeniem, z wiedzą i będzie miała też tam swoją prelekcję, żeby podzielić się, przedstawiając i dobre, i słabe strony tak naprawdę współpracy. Także to też dla nas duża wartość, że leci z nami ktoś już z doświadczeniem.
9: Pokażemy kolekcję, która premierę miała dosłownie 5 dni temu w Warszawie.
10: Rafał Michalak.
9: Pokażemy dużą część najnowszej kolekcji i też akurat świetnie się złożyło, że będziemy mieli też okazję oprócz tworzenia pokazu, to też pokazania ludziom z handlu, z dziennikarzom amerykańskim na tym takim networkingowym dniu kolekcji, bo mamy takie założenie, że w tym roku MMC wychodzi w świat i pierwszy krok już został poczyniony, bo właśnie po pokazie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, mogliśmy zaprosić kupców ze świata, którzy zobaczyli kolekcję i zaczęli ją kontraktować, więc liczymy, że za duże słowo, że podbijemy Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale oczywiście liczymy na jakieś kontakty. To jest kolekcja na wiosnę, lato 27, czyli zgodnie z kalendarzem tym kontraktacyjnym pokazujemy coś, co będzie trafiać do sprzedaży w przyszłym roku. My tą kolekcję nazywaliśmy Sirens, czyli Syreny, i ma troszeczkę morskich klimatów, właśnie kolorystyka jest trochę morska, autorskie druki, które prezentowaliśmy, też mają jakieś wodne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama i obejrzenia kolekcji, bo już jest zaprezentowana. Pokaz będzie też wyjątkowy, bo specjalnie do tego pokazu została napisana muzyka. Pierwszy raz w historii ktoś stworzył muzykę pod kolekcję, znaczy w naszej historii, więc mamy nadzieję, że będzie w pięknej oprawie, a konsulat jest w pięknym miejscu, więc liczymy, że to będzie piękny pokaz, piękne przeżycie dla widowni.
11: Jako, że jestem w sumie najmłodszą uczestniczką, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie. Sandra Skórka, że 3 lata po skończeniu studiów mam możliwość pokazania swojej kolekcji w Nowym Jorku. Kolekcja będzie inspirowana twórczością polską Stanisława Wyspiańskiego. Częściowo jest to kolekcja upcyclingowa, w której pojawiają się ręcznie malowane marynarki przeze mnie, ale też będzie dużo, dużo rzeczy ze skóry, z której uwielbiam tworzyć. Oprócz ubrań też tworzę akcesoria, torebki skórzane.
12: Nazywam się Jarosław Ewert, jestem projektantem z Łodzi. Na imprezie Police Fashion Day zaprezentuję kolekcję inspirowaną impresjonizmem i w zasadzie moim pobytem z dzieciństwa na wsi, kiedy tam sobie jeździłem i tak bardzo miło spędzałem ten czas. Bardzo miło go wspominam, często do niego wracam i chciałem przenieść tą kolekcję, właśnie te wspomnienia na tą kolekcję. Kochani, mam nadzieję, że będzie fajnie i przy okazji zobaczę Nowy Jork.
13: Dzień dobry, Angelika Józefczyk. Udział w imprezie Polish Fashion Day jest dla mnie czymś szczególnym, dlatego że moja marka ma już albo dopiero dekadę, natomiast tradycje sięgają moich dziadków, czyli rodzice, dziadkowie i teraz ja, więc bardzo się cieszę. Jest to kolekcja, będzie miała nazwę Timeless. Będzie ponadczasowa, pochwałą kobiecości i właśnie sztuki krawieckiej, czyli zobaczymy to, czego u nas jest bardzo dużo rok do roku, czyli właśnie gorsety, kobiece kroje, garnitury, lecz z takim lekkim twistem. Już pokazywałam 2 lata temu swoją kolekcję w Nowym Jorku, więc to będzie mój drugi raz tam. Jak również od ponad 30 lat jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, więc cudowne połączenie. Na pewno jest to przygoda, bym tego nie nazwała. To jest bardziej ugruntowaniem wiarygodności bycia tam, ponieważ współpracujemy z e-commerce'em brytyjsko-amerykańskim też od 6 lat, więc każdy taki możliwość pokazania się u nich jest też ukłonem w ich stronę i właśnie nawiązaniem i uściśleniem współpracy.
4: Modowa impreza odbędzie się w dniach od 6 do 7 czerwca w Polskim Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku.
2: SK Bełchatów News.
4: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie małego chłopca. Raperzy Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn, promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipka. Z Filipem i Bastim rozmawiała Julia Niewiadoma.
14: Filip, co się działo na planie?
15: Jechałem autem bez dachu. Było bardzo fajnie.
14: Co najbardziej zapadło panu w pamięć?
16: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, a ja nie rosnę. Z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No

0: teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka krwi organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
1: Za chwileczkę będę podłączana.
2: Jest delikatny stresik?
1: Nie, to nie jest pierwszy mój raz.
2: Nie boi się pani igły?
1: Nie, nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc. No dobra.
3: Rączka prosto. Proszę zacisnąć piąstkę. Trzymamy piąstkę zaciśniętą i teraz będzie ładnie leci.
2: Który raz oddaje pani krew?
1: Nie wiem, który. Mam ponad 5 litrów oddanej krwi.
2: I za każdym razem towarzyszy temu takie przyjemne uczucie?
1: Tak, przyjemne, bo wiem, że w jakiś sposób tworzę dobro.
2: Właśnie oddała pani krew. Po raz który?
4: O Boże, kochany, trzeba było zliczyć przez 22 lata. Mniej więcej 4 razy do roku. No to już, ojejku, nie wiem, oddałam już ponad 30 litrów.
2: Dużo?
4: Dużo, ale mogłoby być więcej. Panowie mogą więcej, bo częściej oddają w roku. Też bym chciała częściej, ale no niestety my jako kobiety nie możemy. Możemy tylko 4 razy do roku oddać krew. Ale powiem szczerze, że jest to no takie, no nie umiem opisać tego uczucia, że tu się przyjdzie i mogę oddać tę krew, mogę być z tymi ludźmi. W ten sposób mogę komuś pomóc, odzyskać zdrowie i ewentualnie uratować kogoś też, bo to krew jest potrzebna, bardzo jest potrzebna.
2: Skoro oddaje pani tyle lat krew, myślę, że na pewno udało się już komuś uratować zdrowie albo życie.
4: No ja bardzo bym była rada, jakbym mogła się dowiedzieć tego, ale niestety jest to anonimowe. Już o tym też myślałam. No niestety nie dostanę takiej informacji, czy gdzieś komuś moja krew, czy tu na terenie województwa łódzkiego, czy gdzieś indziej pomogła, no bo to jest wszystko anonimowe, także no jest super. Ja uważam, że każdy, kto może, kto jest zdrowy, kto się czuje na siłach, przyjść i spróbować tego, no nie wiem jak to określić, no tego działania, no tej pomocy innym, bo ja się czuję naprawdę taka no spełniona, no czuję się, że no, mogę być tu z tymi ludźmi i pomóc potrzebującym.
2: Oddanie krwi to taki przypływ endorfin?
4: Nie wiem, ja się czuję bardzo dobrze, no bo są osoby, które no troszkę gorzej na to reagują.
2: Ale takie przyjemne uczucie, kiedy się
4: oddaje. Dla mnie tak. Ja się czuję naprawdę super po oddaniu i nie miałam sytuacji, że jeszcze gdzieś tam coś było nie tak. Stosuję się do zaleceń, czyli przychodząc tu trzeba wypić minimum pół litra wody, ewentualnie można więcej, jeżeli ktoś ma siłę. Zjeść lekkie śniadanie, no i być wypoczętym w miarę możliwości. No i wiadomo, do rejestracji trzeba zabrać dowód bądź legitymację krwiodawcy, jeżeli ktoś już kiedyś oddawał i chce nadal oddawać.
2: U pani w rodzinie więcej osób dzieli się z innymi tym najcenniejszym lekiem?
4: No z tego co wiem, no to w najbliższej rodzinie nie. Jestem takiej najbliższej, jeśli chodzi o rodzeństwo, to chyba tylko ja.
2: Jest pani takim rodzynkiem?
4: Chyba ja. Tak, tylko, ale uważam, że... Znaczy nie wiem jak dalsza rodzina, no bo akurat nie mam kontaktu, ale z najbliższej rodziny to jestem ja tylko.
2: To nic nie boli, nie. Można mieć 2 dni wolnego, dostać paczkę, ale najważniejsze, że można komuś bezinteresownie pomóc.
4: Tak, to jest najważniejsze, bo to, że dostajemy jakiś tam ekwiwalent, czyli te słodycze, czy jakieś tam gadżety, jeżeli jest akcja, bo na akcji się starają jeszcze coś od siebie dorzucić, to uważam, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś się pomoże i że się właśnie tu przyjdzie, a nie dla tych słodyczy. No bo ja później te słodycze rozdaję dzieciom.
2: I kolejne dzieci, osoby się cieszą.
4: Tak, i kolejne właśnie osoby, czy czekolady, czy jakieś inne słodkie rzeczy, no daję dzieciom, bo no, nie przeje się tego. Tego jest dużo.
2: A dlaczego pojawiła się pani na akcji organizowanej przez kopalnię i elektrownię Bełchatów?
4: Jestem od już ponad roku prezeską PCK, klubu PCK przy w zarządzie rejonowym w Bełchatowie i ostatnio, jeżeli mam taką możliwość, biorę udział w akcjach organizowanych przez elektrownię i kopalnię w Bełchatowie. Ewentualnie jak nie mogę, no to idę oddawać do punktu krwiodawstwa. Staram się w miarę możliwości zdrowotnych, na razie jest ok, 4 razy w roku przyjść, jak to jest zapisane i oddać tą krew i pomóc.
5: Jesteśmy na kolejnej akcji honorowego oddawania krwi, organizowanej wspólnie przez kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów i Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Mariusz Warko, prezes klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy elektrowni Bełchatów. Jest to jedna z 2 akcji w roku, a już ogólnie można powiedzieć 22. akcja, którą wspólnie organizujemy kluby honorowych dawców krwi elektrowni kopalni w budynku centrali spółki.
2: Tutaj jest oczywiście sporo osób z elektrowni, z kopalni Bełchatów, ale nie tylko.
5: No nie tylko, oczywiście mamy bardzo dużo krwiodawców tutaj z centrali spółki, którzy pracują w budynku centrali spółki. No i mamy też mieszkańców Bełchatowa, którzy też przyszli i też dzielą się tym, co mają najcenniejszego.
2: Na czym polega wyjątkowość tej akcji i waszych działań?
5: Myślę, że tutaj wykorzystujemy ten efekt synergii, tak? Ponieważ łączymy tutaj nasze wspólne działania, te takie powiedzmy, w cudzysłowie powiem, marketingowe, ale zachęcające do oddania krwi i dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też powoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą krwią.
2: Świeżo po oddaniu krwi.
6: Tak, tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego, bo no, nie zawsze się udaje, ale trzeba po prostu być w dobrym zdrowiu i dobrze się odżywiać i dużo pić i wtedy sukces jest usmurowany.
2: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
6: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne. I bardzo brakuje tego ogólnie ludziom jakby teraz żyjącym. Każdy jest skupiony na sobie, a taka chwila, żeby zastanowić się nad tym, co mamy i czym możemy się podzielić, jest naprawdę taka fajna.
2: To nic nie kosztuje.
6: Oczywiście, że nic nie kosztuje. Trzeba po prostu przyjść, mieć dobre chęci i tyle.
2: Taki argument, że można mieć 2 dni wolnego, to jest silny argument, czy jednak decydują zupełnie inne sprawy?
6: Podejrzewam, że bardzo mocnym argumentem są 2 dni wolnego, jednak nie ukrywamy, że każdy, kto pracuje, liczy sobie dni wolne i chce je wykorzystać, ale sądzę, że to jest tylko taka powierzchowna jakby część, którą widzimy, a jednak gdzieś tam te wyższe cele nam przyświecają, czyli to, żeby komuś pomóc, kto tej pomocy potrzebuje.
2: Ile już pan oddał krwi?
6: Z tym oddaniem będzie już prawie 6,5 litra, także już całkiem sporo.
2: Pan czeka w kolejce.

0: wolnego, tak? To jest taki dodatkowy silny atut, argument. Silny argument, tak, oczywiście.
1: Ale tych korzyści oczywiście jest dużo więcej.
0: Oczywiście, najbardziej. No i też dla mnie osobiście no jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
2: Też oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nie podzielili się dzisiaj krwią, aby uczestniczyli w takich akcjach, a najbliższą akcję tutaj organizujemy 14 czerwca w Kociszewie. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mogą się podzielić tym, co mają najcenniejszego, krwią, do oddania krwi podczas tej akcji.
3: Akcję odwiedził nasz reporter Rafał Różycki.
4: SK Bełchatów.
3: Wodne szaleństwo w akwaparku Fala lub poznawanie życia zwierząt od zaplecza w orientarium. Łódzkie placówki zapraszają dzieci na wakacyjne półkolonie.
5: Jakie atrakcje czekają na najmłodszych w Orientarium Załódź? O tym Elżbieta Nowak.
6: Organizujemy już po raz kolejny. Mamy informacje i od samych dzieci, i od rodziców, że jest bardzo ciekawie. Jest to kawał naprawdę takiej egzotycznej, atrakcyjnej przygody. Dzieci wracają do nas i w związku z tym w tym roku po raz pierwszy taką mamy ofertę dla rodziców, opiekunów. Uruchomiliśmy aż 8 turnusów, czyli 8 tygodni, począwszy od 6 lipca. Aż do ostatniego dnia sierpnia, czyli jest możliwość wyboru. Oczywiście wiemy, że są dzieci, które przychodzą na więcej turnusów niż jeden. Zapraszamy. Zapisy ruszają już za chwilę od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 maja przez naszą stronę orientarium.pl. Przyjmujemy dzieci w wieku, w przedziale wiekowym między 6 a 13 lat. Także mamy takie dość duże zróżnicowanie, ale też dostosowany świetnie program. Dzieci u nas spędzają prawie 10 godzin, bo to jest od 7.30 do 17.00. To jest 50 prawie godzin w tygodniu bycia w ogrodzie, w takim niezwykłym miejscu, gdzie tak naprawdę najciekawszym elementem scenariusza to jest to, co nam przekazują zwierzęta, tak? My oczywiście piszemy programy i ten program jest pełen niespodzianek. Nie będę wszystkiego zdradzała, powiem na pewno, że mamy nową też ofertę warsztatową. Będą warsztaty rękodzielnicze, warsztaty druku roślinnego na tkaninach, botaniczne, ale najważniejsze tutaj są zwierzęta. Jesteśmy w zoo i codziennie chodzimy do zoo. Chodzimy do zoo. Tak naprawdę 5 dni w tygodniu całe zoo sobie na takie troszkę strefy podzieliliśmy w programie, tak żeby dzieci zobaczyły ten ogród bardzo szczegółowo. I co ciekawe, dzieci też będą mogły wejść za kulisy. W takie miejsca, gdzie na ogół się na co dzień w ogóle się nie wchodzi, to będą zaplecze, podejrzymy zaplecze akwarystów, ale też pokażemy dzieciom, jak tworzymy wodę morską dla naszych właśnie ryb, dla naszych organizmów morskich, tak? Dodatkowo jeszcze oczywiście no, dzieci kochają ruch. Ruch jest też dodatkowo zapewniony, bo mamy na terenie zoo i park linowy, ale mamy wspaniałą salę zabaw orientkowo, więc tam też będziemy sobie hasać i to nie raz. I dodatkowo jeszcze program jest naprawdę bogaty, aktywny i dzieci czasami dość zmęczone wracają do domu, ale takie pełne pozytywnych emocji. Żeby starczyło na to wszystko sił, oferujemy te 4 posiłki. Więc dodatkowo oczywiście warsztaty plastyczne, to co dzieci kochają. No i też przewidujemy zawsze czas, żeby te dzieci mogły pobyć ze sobą, tak? One w tych grupach często się na początku nie znają, potem już się tworzą jakieś takie właśnie fajne grupy. Często dzieci zawiązują przyjaźnie i do nas wracają potem właśnie już ze swoimi przyjaciółmi, tak? Więc zapraszamy serdecznie. Tym razem, powtarzam, wyjątkowo uruchomiliśmy aż 8 turnusów. Na każdym turnusie możemy przyjąć aż 90 dzieci, więc serdecznie zapraszamy na tą egzotyczną przygodę w zoo.
3: Ciekawą propozycję ma też łódzki akwapark Fala.
7: Jak zawsze przygotowaliśmy 9 tygodni, czyli startujemy od pierwszego dnia wakacji. Zajmujemy się dziećmi od 7 do 17. Takiego czasu operacyjnego na przyprowadzenie dzieci jest 1,5 godziny. Do 8.30 generalnie trzeba przyprowadzić dziecko na śniadanie. Później mamy zajęcia w wodzie, obiad, zajęcia poza wodą, jak również w środy mamy 5 różnych wyjść w zależności od tygodnia, bo przygotowaliśmy w tym roku aż 5 programów, więc można u nas spędzić różne tygodnie. Oprócz wody mamy jeszcze takie atrakcje jak budowanie tratwy pływackiej, survival, Akademię Drona z nowości, laser game, łucznictwo. Oczywiście, w kursie jest nauka pływania, pierwsza pomoc i samoratownictwo i ratownictwo wodne. Nawet dla dzieciaków 4-5-letnich, bo przyjmujemy już od 4 roku życia do 16 roku życia. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy program jest przygotowany pod daną grupę wiekową ze względu na to, że te grupy wiekowe właśnie realizują swój program, tak? Natomiast każdy moduł zostanie zrealizowany. Oprócz tego 3 zbilansowane posiłki, no i świetna zabawa. Uwaga, zostawiamy telefony w domu, co jest bardzo istotne, będzie kontakt tylko z nami. W tym roku wprowadzamy taką zasadę ze względu na to, żeby na

0: naprawdę te dzieci bardzo żywo, bardzo energicznie spędziły z nami czas.
1: Czym jest ta nowość związana z dronami?
0: Akademia Drona. Zakupiliśmy dla każdego uczestnika drona. Będą się dzieci uczyły przepisów, później bezpiecznego obsługiwania tego drona, startu, lądowania, zawisu, wykonania ewolucji 360 stopni.
1: Zapisy na półkolonie do Orientarium Zoo Łódź wystartują 18 maja, a do łódzkiego akwaparku już trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Fali i Orientarium.
2: SK Bełchatów News.
3: Historia Bełchatowa kojarzy się dziś głównie z kopalnią i elektrownią, ale my dziś cofniemy się dużo dalej, żeby prześledzić, jak z dawnej osady wyrastało współczesne miasto, krok po kroku, aż po dzisiejsze przemysłowe i kulturalne centrum.
4: Zdecydowanie tak. Najstarszą częścią dzisiejszego Bełchatowa są Grocholice, istniejące już w XIII wieku, podniesione do rangi miasta w XV wieku, a w granice Bełchatowa włączone dopiero w roku 1977.
3: A sama nazwa Bełchatów pojawia się później niż Grocholice?
4: Pierwsza wzmianka o Bełchatowie pochodzi z roku 1391 i dotyczy nadania tych ziem rycerzowi Bełchatowi herbu topór. Później dobra przejmują kolejne rody. Powstaje kościół, klasztor, a w pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku rychłowscy herbu Nałęcz uzyskują od króla Augusta III Sasa przywilej miejski, co otwiera drogę do rozwoju rzemiosła i handlu.
3: A XIX wiek to już czas Kaczkowskich i przemysłu?
4: Tak. Na początku XIX wieku Józef Kaczkowski zakłada pierwszą manufakturę włókienniczą, a Bełchatów trafia do grupy miast fabrycznych Królestwa. Rodzina inwestuje w infrastrukturę i zabiega o herb, ale po powstaniu styczniowym ich dobra zostają zlicytowane i przechodzą w ręce kolejnych właścicieli, aż w końcu trafiają do Henryka Helwiga Stuszyna.
3: To wtedy pojawia się słynny bełchatowski browar?
4: Tak, Helwig zakłada browar, którego piwo jest znane w całej guberni piotrkowskiej. Helwigowie mieszkają tu do roku 1943 i znacząco wpływają na rozwój gospodarczy oraz kulturalny miasta.
3: Jak wyglądał Bełchatów na początku XX wieku, zanim pojawił się węgiel brunatny?
4: To był czas dynamicznego rozwoju. Fabryki, nowe domy, bank, sąd, biblioteka i miejska elektrownia. Ten rozwój przerywa I wojna światowa, ciężkie walki pod Borową Górą i zmieniająca się okupacja, a Bełchatów zostaje odcięty od Łodzi linią demarkacyjną.
3: Mimo to miasto zachowało potencjał, który odżył w dwudziestoleciu międzywojennym?
4: Tak, w okresie międzywojennym rozwój znów przyspieszył, ale przerwał go wybuch II wojny światowej, który przyniósł Bełchatowowi kolejne dramatyczne zmiany.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Bełchatów.
3: Druga wojna światowa to dla Bełchatowa czas bardzo trudny, bo w pobliżu miasta przebiegała linia obronna Wojska Polskiego, a do dziś widać jeszcze ślady tamtych umocnień.
4: W rejonie Lubca, Księżego Młyna i Magdalenowa zachowały się resztki umocnień, a szczególnie ważną rolę miała odegrać Borowa Góra, której obrona miała powstrzymać natarcie wojsk niemieckich w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego i Warszawy. Jednak przewaga przeciwnika była zbyt duża i żołnierze 2. Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem pułkownika Ludwika Czyżewskiego musieli się wycofać.
3: 6 września do Bełchatowa wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie, a miasto zostało włączone bezpośrednio do Rzeszy, do tak zwanego Kraju Warty.
4: Bełchatów ogłoszono przez okupanta tak zwanym miastem żydowskim. Utworzono getto dla około 5500 osób, a 11 sierpnia 1942 roku getto zlikwidowano, a jego mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Chełmie nad Nerem oraz do getta w Łodzi.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Bełchatów.
3: Po wojnie miasto liczyło zaledwie kilka tysięcy mieszkańców.
4: Bełchatów został wyzwolony 19 stycznia 1945 roku, a po ponad 5 latach okupacji liczył około 3,5 tysiąca mieszkańców, podczas gdy przed wojną mieszkało tu około 12 tysięcy osób.
3: Mimo tego Bełchatów zaczął się podnosić, a w latach 50. nastąpił ważny awans administracyjny, który zmienił jego pozycję na mapie regionu.
4: Decyzją Rady Ministrów ze stycznia 1958 roku Bełchatów awansował do rangi miasta powiatowego, a zupełnie nowy etap w historii rozpoczął się w roku 1960, kiedy w piaskach koło Bełchatowa odkryto złoża węgla brunatnego, które w kolejnych dekadach całkowicie zmieniły charakter miasta i regionu.
3: To odkrycie stało się impulsem do budowy ogromnego zagłębia paliwowo-energetycznego, które dziś kojarzy się z Bełchatowem najbardziej.
4: W roku 1973 zapadła decyzja rządu o rozpoczęciu budowy zagłębia, a w roku 1980 wydobyto pierwszy węgiel w kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Natomiast w roku 1981 ruszył pierwszy blok energetyczny elektrowni Bełchatów, która pełną moc osiągnęła w roku 1988.
3: Kiedy patrzy się na tę historię, od średniowiecznych Grocholic, przez manufaktury Kaczkowskich, browar Helwigów, wojenne dramaty, aż po kopalnie i elektrownie, to widać, że Bełchatów kilka razy całkowicie zmieniał swoje oblicze.
4: Z niewielkiej osady rycerskiej stał się miastem szlacheckim, potem ośrodkiem włókienniczym, później doświadczył okupacji i zniszczeń, a w drugiej połowie XX wieku przekształcił się w jeden z najważniejszych punktów na energetycznej mapie kraju, co wciąż widać w lokalnych nazwach, zabytkach i pamięci mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Bełchatów.
3: Skoro prześledziliśmy już dzieje Bełchatowa od średniowiecza po współczesność, to widać, że to ponad 600 lat historii, a nie tylko kopalnia i elektrownia. Materiał na niezły serial.
4: I to serial zaczynający się od Bełchata herbu Topór. Od jego imienia, związanego ze staropolskim Bełch, czyli wir wodny, wzięła się nazwa Bełchatów. Pod koniec XIV wieku otrzymał tę ziemię, a jego potomkowie trzymali je przez kilka pokoleń.
3: Czyli na początku była prywatna osada szlachecka, a nie od razu miasto.
4: Tak, pierwsza wzmianka o Bełchatowie to rok 1391. W okolicy rozwijały się też inne ośrodki, na przykład Grocholice, dziś dzielnica Bełchatowa, wtedy osobne miasteczko, starsze od samego Bełchatowa jako miasta.
3: A kiedy Bełchatów dostał prawa miejskie?
4: W pierwszej połowie XVIII wieku dobra przejęli Rychłowscy. W roku 1737 uzyskali prawo organizowania targów, a w roku 1743 król August III Sas nadał Bełchatowowi prawa miejskie.
3: Czyli wyrósł na handlu. A kiedy pojawił się przemysł włókienniczy?
4: W XIX wieku, za sprawą Kaczkowskich. W roku 1801 powstała pierwsza manufaktura włókiennicza, a w roku 1820 Leon Kaczkowski wykupił Bełchatów i miasto zaczęło się przekształcać w ośrodek włókiennictwa. Powstał kościół ewangelicki, szkoła, poczta, apteka, szosa, a herb z Adamem i Ewą funkcjonuje do dziś.
3: A jak wyglądało wtedy życie w Bełchatowie?
4: W roku 1821 mieszkały tu 352 osoby. Były fabryki sukienne, farbiarnie, olejarnia, garbarnia, liczne warsztaty. Około roku 1860 Żydzi stanowili około 76% mieszkańców, Polacy 22%, Niemcy 2%.
3: A co się stało, że Bełchatów utracił prawa miejskie?
4: Po powstaniu styczniowym, które Kaczkowscy wspierali, ich dobra zlicytowano. W roku 1870 Bełchatów zdegradowano do rangi osady i oddano pod zarząd gminy Bełchatówek. To był duży cios.
3: Kto potem przejął te tereny?
4: Pod koniec XIX wieku pojawili się Helwigowie z Tuszyna. W roku 1887 Henryk Helwig kupił dawne dobra Kaczkowskich. Założył browar znany w całej guberni piotrkowskiej i jego rodzina do roku 1943 angażowała się w rozwój gospodarczy i kulturalny Bełchatowa.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Bełchatów.
3: Skoro jesteśmy przy przełomie wieków, to jak wyglądał Bełchatów na początku XX stulecia?
4: To był czas dynamicznego rozwoju. Powstały fabryki, bank, sąd, biblioteka publiczna i miejska elektrownia. W roku 1901 ruszyła pierwsza mechaniczna tkalnia Pereca Freitaga, a w roku 1906 koło polskiej macierzy szkolnej. Obok przemysłu rozwijała się edukacja i życie społeczne.
3: A jak Bełchatów przeszedł przez I wojnę światową i walki pod Borową Górą?
4: To było kluczowe miejsce. W latach 1914 i 1915 front kilka razy przechodził w pobliżu. Po walkach pod Borową Górą wchodzili kolejno Niemcy, Rosjanie i wojska austriackie. Ostatecznie Bełchatów do końca wojny był pod okupacją austriacko-węgierską i odcięty od Łodzi linią demarkacyjną.
3: A kiedy po tej przerwie odzyskał status miasta?
4: Po odzyskaniu niepodległości władze zabiegały o wyodrębnienie Bełchatowa. Od roku 1921 miał oddzielną gospodarkę finansową, a w roku 1925 Sejm przywrócił mu prawa miejskie. Było tu wtedy 12 ulic i około 9200 mieszkańców.
3: Niedługo potem przyszła II wojna światowa, która bardzo mocno uderzyła w miasto.
4: We wrześniu roku 1939, po zaciętych walkach, wkroczyły oddziały niemieckie. Najpierw Bełchatów znalazł się w generalnej guberni, potem w tak zwanym kraju Warty. Zaczęły się terror i prześladowania.
3: I wtedy pojawia się ten najtrudniejszy wątek – getto.
4: Niemcy ogłosili Bełchatów miastem żydowskim i utworzyli getto dla około 5500 Żydów. 11 sierpnia roku 1942 rozpoczęła się likwidacja. Ludzi wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, i do getta w Łodzi. W marcu tego samego roku aresztowano pierwszych członków Armii Krajowej i rozstrzelano ich na terenie dzisiejszego boiska liceum imienia Władysława Broniewskiego.
5: Jak wyglądał Bełchatów po wyzwoleniu?
4: 19 stycznia roku 1945 miasto wyzwoliły oddziały 1 Frontu Ukraińskiego. Po ponad 5 latach okupacji zostało około 3,5 tysiąca mieszkańców. Przed wojną było ich około 12 tysięcy. W roku 1945 zaczęto usuwać zniszczenia, organizować administrację i usługi oraz otwarto nowe gimnazjum koedukacyjne.
2: Historia miasta w radiu SK Bełchatów.
3: Po wojnie Bełchatów wchodzi w nowy etap. Odbudowa i decyzje, które na zawsze zmieniają charakter miasta.
4: W roku 1956 powstaje powiat bełchatowski, a 2 lata później Bełchatów zostaje miastem powiatowym. Zaczyna się szybki rozwój. Powstają bełchatowskie zakłady przemysłu bawełnianego, zatrudniające ponad 2300 osób.
5: Ale prawdziwy przełom przyniosło odkrycie węgla brunatnego, prawda?
4: Tak. 9 grudnia roku 1960 wykonano pierwszy otwór badawczy w piaskach koło Bełchatowa. Potem około 60 kolejnych. Złoże Bełchatów oszacowano na ponad 2 miliardy 156 milionów ton węgla brunatnego, a w roku 1975 rząd zdecydował o budowie zespołu górniczo-energetycznego Bełchatów.
5: I od tego momentu miasto zaczyna rosnąć w tempie, którego wcześniej nie znało.
4: W roku 1980 wydobyto pierwszy węgiel. Rok później zsynchronizowano pierwszy blok energetyczny, a pełną moc elektrownia osiągnęła w roku 1988. Włączono do miasta okoliczne miejscowości. Powstał klub sportowy GKS Węgiel Brunatny i zorganizowano pierwsze dni Bełchatowa.
5: Czyli obok przemysłu rozwija się sport, kultura, życie miejskie. A kiedy miasto przekroczyło próg 50 tysięcy mieszkańców?
4: W roku 1986 Bełchatów stał się miastem prezydenckim. Przekroczył liczbę 50 tysięcy mieszkańców. Pierwszym prezydentem został Stanisław Wojtasik, a do użytku oddano szpital rejonowy. W roku 1988 elektrownia Bełchatów uzyskała samodzielność jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.
5: A jak miasto poradziło sobie w czasie transformacji ustrojowej?
4: W roku 1990 odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej i rozpoczęto przekształcenia gospodarcze. A w roku 1998 zarejestrowano spółkę akcyjną Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Bełchatów.
5: Wspominaliśmy o instytucjach budujących lokalną tożsamość. A jak wyglądała scena samorządowa po roku 2000?
4: W roku 2001 powstało Porozumienie Lokalnych Ugrupowań Społecznych, czyli PLUS. W wyborach roku 2002 do Rady Miejskiej zwyciężyła koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, a w Radzie Powiatu Komitet Ziemia Bełchatowska PLUS. W pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenckich prezydentem został Marek Chrzanowski, później m.in. Mariola Czechowska, a od 7 maja roku 2024 urząd sprawuje Patryk Marian.
5: A jak Bełchatów wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o położenie i znaczenie w regionie?
4: Bełchatów jest miastem powiatowym w województwie łódzkim, siedzibą powiatu i gminy wiejskiej Bełchatów. Leży około 50 km od Łodzi i około 25 od Piotrkowa Trybunalskiego. 31 grudnia roku 2023 liczył ponad 52 330 mieszkańców i był 6. co do wielkości miastem w województwie łódzkim.
5: A jak wygląda przestrzeń miasta? Parki, zieleń, miejsca do odpoczynku?
4: Na terenie miasta jest 6 parków, 6 skwerów, kilkanaście siłowni zewnętrznych, skatepark, pump track, 12 kompleksów boisk, 41 placów zabaw i kilka tężni solankowych. Ważne są tereny wokół Dworku Olszewskich ze stawem oraz uroczysko Ługi z 2 stawami. To pokazuje, że miasto stawia na zieleń i rekreację.
2: Historia miasta w radiu SK Bełchatów.
3: Skoro mowa o wodzie, to warto wspomnieć o hydrologii, bo Bełchatów to nie tylko Rakówka, ale też cała sieć mniejszych cieków.
4: Przez miasto przepływa Rakówka, prawy dopływ Widawki, a do niej uchodzą 4 mniejsze cieki, oznaczone jako A, B, C i D. Tworzą one gęstą sieć, która przecina miasto od okolic Myszaków i Dobrzelowa, przez osiedla mieszkaniowe i strefę przemysłową, aż po okolice ulicy Wojska Polskiego.
5: Brzmi jak gęsta sieć wodna, która pewnie ma też swoje ciemniejsze strony, na przykład podtopienia.
4: Tak, miasto jest narażone na miejscowe podtopienia. Po poważnych sytuacjach, m.in. w roku 2010, wyznaczono 16 stref zagrożenia. Jednocześnie liczne małe zbiorniki wodne pełnią funkcję retencyjną i rekreacyjną, co wymaga dobrego planowania przestrzennego.
5: A jak duże jest samo miasto, jeśli chodzi o powierzchnię i sposób użytkowania terenu?
4: Powierzchnia Bełchatowa to nieco ponad 34 km kwadratowe, czyli około 3,5% powierzchni powiatu. Około połowę stanowią użytki rolne, około 15% użytki leśne, a reszta to zabudowa, infrastruktura i tereny zielone.
5: Czyli z jednej strony ogromne zagłębie paliwowo-energetyczne, z drugiej parki, stawy, lasy i cała ta sieć małych rzek. Do tego ponad 600 lat historii, od Bełchata Herbutopór po współczesne wybory samorządowe.
4: To właśnie sprawia, że Bełchatów jest tak ciekawym miejscem. Z małej, prywatnej osady wyrósł na ważny ośrodek przemysłowy, administracyjny i kulturalny, łącząc dziedzictwo włókiennicze, górniczo-energetyczne i tradycje lokalnych inicjatyw.
5: A przy tym wszystkim wciąż pozostaje miastem codziennych spraw. Szkół, boisk, placów zabaw i ścieżek nad Rakówką. Historia Bełchatowa to opowieść o tym, jak kolejne pokolenia mieszkańców wykorzystały położenie, zasoby i własną energię, żeby zbudować jedno z najważniejszych miast w województwie łódzkim.
2: SK Bełchatów News.
6: Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce.
7: Udało się, umowy są podpisane. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dopowiem, że jest to komórka nadzorująca wykonanie umowy na usunięcie odpadów z Rogowca. Wykonawca jest na terenie od jakiegoś czasu. Do tej pory zajmował się montażem monitoringu, jak również zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W dniu dzisiejszym zaczyna się już wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów. No dzisiaj ta pierwsza ciężarówka wyjedzie i mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji. Przyznam szczerze, że harmonogram jest mobilny, on się zmienia, aktualizuje. Jest kilka elementów, które mają na to wpływ. Między innymi przypomnę, to są odpady niebezpieczne. One nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. A więc mamy tutaj też wpływ instalacji, które muszą być gotowe na ich przyjęcie, aby te odpady nie stacjonowały, nie leżały. Więc kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Harmonogram jest przygotowywany odpowiednio. My go dostajemy na tydzień przed wywozem, natomiast on ulega niestety pewnym zmianom. Substancje są to różne, są to substancje niebezpieczne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach, czyli substancje płynne. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
8: Mam takie wrażenie, że mieszkańcy mają już absolutnie dość tego składowiska i też tego, że przez tyle lat nic nie robiono w tym kierunku.
9: No nie, raczej nie, nic. No ktoś wzbogacił się na tym, przywiózł, zostawił, dziękuję. No jak większość w Polsce takich odpadów jest.
8: A wy macie duży problem.
9: My mamy największy, można powiedzieć, to składowisko tu w Polsce jest. No i nie wiem, jak to będzie. No cieszymy się, że może coś ruszy, o. Że dla nas będzie, ale wie pan co, ruszyć to, to podejrzewam, że dużo się wyleje w glebę.
8: Trzeba się z tym liczyć.
9: Tak, bo mauzery są popękane, no niestety, tyle lat od mrozów, od deszczów. To dobrze, że nie ma takich ulew tu, bo była ulewa 5 lat temu. No to wylało do samej świetlicy.
8: Słyszeliśmy. Ludzie no, na podwórkach mieli te chemikalia.
9: No akurat tam, co mieszkają, to ja im współczuję tam. Nam tutaj jest kawałek od tego, ale też śmierdzi strasznie.
8: Czyli jesteśmy na wsi. Pani sobie wychodzi na podwórko, prawda? Podwórko. Żeby podelektować się takim miejscem. No, a tutaj nieprzyjemne zapachy.
9: No tak. Duszące, naprawdę duszące.
10: Na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką ścianą waliło, że no ktoś mi ja ile od tego mieszkam. A jak tam ludzie przy samym tym mieszkają?
9: A najbardziej wieczorem. Nie wiem dlaczego. Czy to się wywala, czy ktoś wylewa, nie wiem. Wieczorem najbardziej śmierdzi. No i latem będziemy mieli znowu uciążenie przez to, no niestety. Człowiek starszy to jeszcze, ale najgorsze są dzieci. Mają astmy, no niestety.
8: Tu obok jest plac zabaw.
9: No tu jest plac zabaw, no tu dzieci się bawią i to wdychają. No niestety, tak jest, no. Takie są realia w naszej Polsce. Ściągnąć z zagranicy, podejrzewam, że z zagranicy większość tego świństwa jest.
10: To jest makabra z tą bombą, makabra.
8: Bo tych pojemników tysiące jest.
10: Ojeja.
9: No ale no, musimy dalej żyć, no niestety.
8: W oczekiwaniu, że powoli będą znikać
9: powoli
8: te pojemniki.
9: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
6: Rozmawiał Rafał Różycki. Usunięcie całego składowiska potrwa latami, może pochłonąć około 700 milionów złotych. System jeszcze nie zaczął działać, ale już został uszkodzony. Samochód dostawczy uderzył bokiem w automatyczny słupek znajdujący się w okolicy Piotrkowskiej 70 w Łodzi. To budzi wątpliwości, czy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo.
11: Jak doszło do tego zdarzenia? Mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Dziś około godziny 10 miało miejsce zdarzenie drogowe. Otóż jeden z samochodów dostawczych zawadził słupek na ulicy Piotrkowskiej. To co jest najważniejsze, to my jeszcze jesteśmy przed odbiorem całego tego systemu, więc wykonawca na pewno będzie zobowiązany to przywrócić do stanu tak, jak powinno wyglądać. Natomiast niemniej jednak po przeanalizowaniu, po przyjrzeniu się tutaj sprawy zdecydowaliśmy, że zwrócimy się o odpowiednią kontrolę też na tym etapie, czy słupek jest prawidłowo zamontowany. No niewątpliwie sytuacja, która tutaj miała miejsce, ona samo zdarzenie wyglądało to tak, że przy opuszczonym systemie tych wysłupów, które są słupkami ruchomymi, samochód bodajże bokiem trącił ten słupek. Słupek podobnoż zachował się tak, jak należy, czyli poruszył się, gdyby był uderzony frontalnie, uniemożliwiłby przejazd tego samochodu. Wiadomo, że jak system byłby opuszczony, nie byłoby potrzeby taranowania, jakby ktoś tutaj chciał wjechać. Natomiast w sytuacji takiego zagrożenia, na którym my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, gdyby miał być pokonywany na wprost, próbując uderzyć przez samochód ten słupek, on powinien przyblokować nadjeżdżający pojazd. My widzimy, jak wygląda tutaj ta sytuacja z tym słupkiem. Chcemy wykorzystać to, zlecić analizę, czy system, czy słupek jest zamontowany prawidłowo, czy zgodnie ze specyfikacją producenta tego słupka. I tak naprawdę później będziemy Państwu mogli w stanie powiedzieć, czy to jak gdyby zachowanie tego jak gdyby przedmiotu było prawidłowe, czy należy to w jakiś sposób poprawić. Jesteśmy przed odbiorami, jesteśmy przed jak gdyby rozliczeniem z wykonawcą, więc mamy czas na to, żeby zlecić, sprawdzić i mieć stuprocentową pewność, że słupki spełnią swoją rolę, czyli przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo obywatelom ulicy Piotrkowskiej.
11: Czy ten słupek był poprawnie zamontowany?
12: On nie trzymał się na kablu, on się trzymał jeszcze na jakichś tam elementach mocujących pozostałych. On nie odleciał dalej, więc samochód, który uderzył w niego centralnie, bądź tam, nie wiem, przodem, no nie przejechałby dalej, by albo na nim zawisł, albo go w pewien sposób wyhamował. No nie jesteśmy inżynierami, dlatego zlecimy to odpowiednim jak gdyby komórkom, które sprawdzą sposób mocowania, czy jest zgodnie jak gdyby tutaj z postępowaniem, które ogłosiliśmy i rolą, jakie ten słupek ma spełniać, czyli czy producent jak gdyby potwierdzi sposób mocowania, sposób zabezpieczenia i czy on tą rolę będzie realizował.
11: Kto zapłaci za naprawę tego słupka?
12: To jest strata wykonawcy, my jesteśmy przed odbiorem, więc tak naprawdę wykonawca będzie tutaj też dochodził swoich praw bezpośrednio ze sprawcą tego zdarzenia. My mamy zabezpieczony monitoring, mamy określonego, kto jest jak gdyby sprawcą tego zdarzenia, już odpowiednie służby będą miały to udostępnione i wykonawca będzie dochodził sprawcy wypadku. Też chcemy wykorzystać tę całą sytuację, sprawdzić dokładnie, czy to zostało wykonane zgodnie z założeniami, zgodnie z specyfikacją producenta słupków, który ma pewnie jakieś parametry, które on powinien spełniać, odpowiedniej prędkości. Chcemy po prostu, żeby to przeanalizowali fachowcy, którzy powiedzą nam, że tak, to spełni rolę, zachował się prawidłowo, zanim odbierzemy. No, mamy do tego prawo, chcemy do tego skorzystać, chcemy mieć stuprocentową pewność, że rola pod względem bezpieczeństwa tych słupków zostanie tutaj zachowana i o to nam w tym wszystkim chodziło.
6: Nie wiadomo jeszcze, kiedy system zostanie oddany do użytku, a tematem zajął się Daniel Tepiński.
2: SK Bełchatów.
6: Lepsze i bardziej bezpieczne oznakowanie sieci dróg rowerowych obejmująca region. Łódzkie przygotowuje się do wdrożenia ustawy rowerowej, która jest procedowana w Sejmie. Ustawa ma uporządkować transport rowerowy w całym kraju. Grzegorz Mnich.
13: Ustawa ma zapoczątkować politykę rowerową w skali kraju, ocenia radny z Komisji Transportu Marcin Chęcz. Co to konkretnie oznacza?
14: Dotychczas nie istniała w Polsce polityka rowerowa. Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość marszałków województwa, troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki, przez co one często były poszatkowane w różnym standardzie. No, klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem, Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. I taki był dotychczas standard. Ten standard nie zachęcał nikogo do jazdy rowerem zarówno turystycznie poza miastem, nikogo nie zachęcał do korzystania z roweru jako środka na przykład jako dojazd do najbliższej komunikacji publicznej, do kolei. Trwają obecnie prace w Sejmie nad ważną ustawą, która te wszystkie kwestie zmieni, bowiem ta ustawa ma narzucić na urzędy marszałkowskie, na gminy właśnie tworzenie spójnej siatki dróg rowerowych. Ta siatka ma być analogiczna do tego, jak funkcjonują drogi w naszym kraju, czyli powstaną drogi rowerowe o znaczeniu krajowym, one będą miały raczej charakter turystyczny, drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać właśnie mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły, szkoły, no i te mniejsze drogi, te bardziej lokalne, które no, będą już w obrębie samej gminy. I co ważne, ustawa ta zarówno stwarza taki podział i narzuca pewne obowiązki, jak i daje na przykład możliwości dużo łatwiej gminom sięgać wspólnie po pieniądze unijne na takie rzeczy, prowadzić wspólne inwestycje ponad swoimi granicami. Także jak najbardziej to będzie sprzyjało w najbliższych latach budowie takiej siatki.
13: Sejmik Wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi przyjęły już strategię rowerową, dodaje radny wojewódzki Maciej Wimer.
15: W tej strategii zapisano 1850 km tras rowerowych przez województwo łódzkie, tych krajowych, o których mówił Marcin, i tych regionalnych. Około 1300 km tras regionalnych i ponad 500 km tras krajowych. Ta ustawa wzięła też swoje źródło w Łodzi. Z dorobku Biura Planowania Województwa Łódzkiego czerpią autorzy tego projektu ustawy. Gorąco wierzymy, że on pozwoli przyspieszyć pracę nad tymi szlakami. Ale już teraz w województwie łódzkim Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na prawie 200 km tras rowerowych. A pierwsze kilometry w Wieluniu kilka tygodni temu oddano do użytku, te pierwsze kilometry tras w tym nowym standardzie na skrzyżowaniu trasy krajowej numer 7, jak pamiętam, i którejś z tras regionalnych. Więc to są działania, które już wchodzą w fazę realizacji i gorąco wierzę, że ten plan stworzenia chociażby Velowarta, Velopilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie dla mieszkańców Łodzi, bo te trasy powinny się kończyć albo też zaczynać w stolicy regionu.
14: Wśród takich nowości właśnie wprowadzonych w tej ustawie jest wspólne oznakowanie, takie jak choćby już funkcjonuje w województwach śląskich, pomorskim, zachodniopomorskim, czyli będziemy mieć przejrzysty system, każdy, kto się będzie poruszał drogami rowerowymi, będą ludzie wiedzieli, gdzie te drogi dokładnie prowadzą. Druga sprawa, jeszcze w sumie ważniejsza, to jest tak zwany ZRID rowerowy, czyli możliwość wywłaszczania terenów, które są we władaniu państwa, ale są na przykład mają status lasów państwowych, różnych rezerw, będzie można dużo łatwiej na nich budować drogi rowerowe, dużo szybciej, bez latami ciągnących się różnych negocjacji. Tutaj też Urząd Marszałkowski od pewnego czasu wprowadził według mnie bardzo dobry standard w przypadku remontu dróg wojewódzkich. Tak naprawdę budowanie pasów pieszo-rowerowych stało się standardem, a tym samym znacząco jest podniesiona kwestia bezpieczeństwa. W dotychczasowej praktyce praktycznie przy tych drogach wojewódzkich no nie było nigdy chodników poboczy. Teraz przy tym nowym standardzie już są pierwsze takie realizacje. No, każdy tak naprawdę bezpiecznie może posłać swoje dziecko do szkoły rowerem.
13: Trasy rowerowe w Łódzkiem będą jednolicie oznakowane.
6: Będą też musiały mieć taki sam rodzaj nawierzchni. Żołnierze Sił Powietrznych, rywalem drużyny Marcina Gortata w Łodzi, kolejna odsłona koszykarskiego starcia gwiazd filmu, muzyki i sportu z zespołem NATO. Tym razem cywile zmierzą się z teamem Air Force. O atrakcjach związanych z charytatywnym meczem gwiazd Grzegorz Mnich.
16: W tym roku w meczu wystąpi BDOS po raz kolejny. Jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpi również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN. Wystąpi mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich w Europie i prawdopodobnie na świecie, Hela Danielewicz.
13: Dla miłośników militariów szczególną atrakcją będzie lądowanie przy Atlas Arenie dwóch śmigłowców, Black Hawk i Apache. Wśród sprzętu wojskowego znajdzie się też zestrzelony dron Shahed.
16: Mimo że moje marzenia są duże i szerokie i piękne, to nie ma mowy o przelocie tutaj nad miastem. Śmigłowce wylądują tutaj w nocy, głównie bardziej o północy. Miejsce będzie zabezpieczone, pilnowane i dopiero następnego dnia będzie młodzież, czy że tak powiem kibice, ludzie będą mogli przyjść obejrzeć i tak samo te śmigłowce odlecą w nocy. Czyli to nie ma tak, że były sobie śmigłowce latały nad głowami i nie daj Boże jakieś kable ścinały. Dlatego czegoś takiego nie będzie i bardzo chciałem, żeby tu pojawił się nowy sprzęt, bo nie da się ukryć, że mamy się czym szczycić, co pokazywać i myślę, że to będzie również powód do tego, że przyjdzie wiele set, jak nie tysięcy ludzi pod arenę, żeby ten sprzęt obejrzeć. Bardzo mi zależy, żeby był Black Hawk i żeby był Apache, tym bardziej, że Apache z tego co wiem przychodzą na parę tygodni tuż przed meczem i powinniśmy się wyrobić i zdążyć. Znowu, to jest na obecną chwilę. Nie zdziwię się, jak za tydzień, za miesiąc dostaniemy informację, że taki nie ma zgody. Też musimy sobie z tym poradzić. Myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć tutaj potencjalnie Mi, starsze typy, modele, ale no umówmy się, no raz, że wszyscy już widzieli te śmigłowce, dwa, że może nie do końca chcemy się tymi też szczycić.
13: Mecz jak zawsze będzie charytatywny.
16: Przede wszystkim jest ogromna frajda z pracy i z tej współpracy z wojskiem. Przy organizacji tego meczu jest dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju spotkań z żołnierzami. żołnierzami, weteranami, oficerami, generałami. To jest naprawdę coś fantastycznego. Wizyty w bazach i jest to szansa poznania fantastycznych ludzi, podziękowania ich za ich służbę i za serwis, tą pracę, którą wkładają. Dochód z tego meczu jest przeznaczony głównie na cele statutowe naszej fundacji, czyli stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych. No, tak jak powiedziałem, z ostatniego meczu mieliśmy 3 rodziny, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych. To niestety trochę szalenie, bo żołnierz, który był na misjach, wiele razy wrócił do kraju i pokonał go nowotwór i rodzinę tego żołnierza, żeśmy wysłali do Stanów. Różnego rodzaju wsparcia dla żołnierzy również, bo były też takie, we wcześniejszych latach były wsparcia na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy. Po to nasza fundacja jest, takie cele statutowe są naszej fundacji. No i w dużej mierze część tych pieniędzy jest też na samą organizację tego meczu, bo no, koszty tego meczu rosną ze względu na inflację i na wszystko, co się dzieje, drastycznie do góry. I to jest coś, co nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Tak jak w przypadku zeszłego roku, tak w tym roku zrobimy wszystko, żeby zaprosić rodzinę majora Slava do Stanów Zjednoczonych na mecz. To jest to, co ja mogę zrobić dla tej rodziny, tak jak dla wielu żołnierzy innych robiliśmy. I rodziny majora Killera, który również parę miesięcy wcześniej zginął w też niefortunny sposób. I ten sposób będzie takie podstawowe uhonorowanie. Co ministerstwo dodatkowo zrobi, to już od ministerstwa zależy. Wiem, że przygotowują różnego rodzaju rzeczy.
6: Wielki mecz Gortat Team kontra NATO Team Wódzki od Lazarenia 13 czerwca.
17: Oh, yeah.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w

0: promocja.
1: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7- oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
0: Autopromocja.